szlakiem gwiazd, życie to chwila. Wśród obrazów przemijania znalazło się także miejsce na nadzieję. Nocny jazz i krótkie spotkanie, po którym zostają pytania. Sound Alcove i That Night in Nola.

0: kończy się Zostań na naszej antenie Karma dla Kota. Tu Radio Synteza.
1: Yo. Taśma się kręci, kurz na bitach. Zeta magnetyczna pamięta każdy przypał.

Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak

0: aquí. Contigo.
1: Leniwe poranki, niech będzie. Kawa, tramwaj i zwykły dzień, tym razem z większym dystansem.

to Ace Sparrow i W świecie filtrów. To było spotkanie popu i hip-hopu z polskim tekstem.

Przed nami elektronika od twórcy, który chętnie łączy gatunki, Tomek Kin i Crazy Beat.

neony, kamienice i codzienne marzenia. Posłuchajmy muzycznego portretu Warszawy. Sercem miasta

miłość, pożegnanie i chwile, które zostają w pamięci. Przed nami pop z rockową energią, dystopia

odrobina porannej lekkości, niezależnie od pory. Przed nami instrumentalny jazz, Daleka fala i Dzień dobry.

oddajemy głos robotowi. Przed nami elektronika ze świata sygnałów i danych, kompilator

standard, tryb samolotowy. Ta piosenka zostawia przestrzeń na oddech pośród ekranów i powiadomień.

Niewypowiedziane słowa i niespełniona miłość. W rytmie drum and bassu, SHA 256 i The Space Between Us.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Horyzont w pół drogi. Ta ballada zostawia nas z pytaniem o odwagę w

to Ace Parrow i List do męża. Rockowa ballada powoli oddaje antenę.

Na czas wiesz. Ciepły głos i akustyczna gitara otworzą opowieść o wspólnym życiu.

jazz spotka hip-hop w nostalgicznym, instrumentalnym wydaniu. Deszczowe ulice i credo.

found alcove that night in Nola. Po tym spotkaniu zostało pytanie, co jeszcze mogło się wydarzyć.

To był utwór Poranek na naszej antenie Daleka Fala. Słuchacie Radia Synteza.

Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak za...

0: pozbędę się chandry we śnie.
1: To A Sparrow i Bez powodu. Taka ballada pozwala na moment złapać oddech.

juntos para siempre.

0: aquí. Contigo.
1: Na antenie Radia Synteza. Leniwe poranki i

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór W świecie filtrów to A. Sparrow, a wy słuchacie Radia Synteza.

to Tomek Kin i Liquid Acid. Za nami kolejny utwór z elektronicznego repertuaru Tomka Kina. Na antenie Radia Synteza Tomek Kin i Crazy Beat.

The Metal Illness i The Crucible of Fire. Ogień był tu metaforą wyzwań i przekraczania własnych granic.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

to horyzont i pół drogi. Między uczuciem a decyzją potrafi pojawić się trudne miejsce.

to Registers i Live Your Life. Ten lekki rytm niósł prostą zachętę do zostawienia złych myśli za sobą.

0: Raz, dwa!
1: Szum winylów pokonuje falę. Przed nami rapowy akcent z siłą w roli

Ekstazję energii kosmik. Przed nami muzyka o wewnętrznej energii z gwiazdami i planetami w tle.

0: i kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Karma dla kota, przytul go. Teraz ciepła piosenka o pocieszeniu, które może mieć cztery łapy.

to kremówki i lubię. Humor i muzyczna swoboda nadały tej codzienności niezwykłe barwy.

standard Po co ci strach? Pierwszy krok bywa najtrudniejszy. O tym przypomniał ten rockowy utwór.

Daleka fala, poranek. To była łagodna, instrumentalna odsłona jazzu.

radość podróży, syntezatory i rytmiczna gitara. Pora na dynamiczny pop. Polifonia i rozpędzam się.

Ace Sparrow tym razem zaprasza w stronę transu. Ace Sparrow i Jestem AI.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór The Crucible of Fire. To Metal Illness, a wy słuchacie Radia Synteza. Electrowaving Memories. Teraz elektroniczny rytm w wydaniu Electrowaving.

Sound Empire Insane. Tak wybrzmiewa taneczna elektronika w Radiu Synteza.

to Static Lovers i Turn Me On. To był elektropop z nocnym nastrojem i mocnym tanecznym pulsem.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, dobrze, że jesteście z nami. Tu Radio Synteza, Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co właśnie robimy.
2: Czyli o siedzeniu przy mikrofonach z miną ludzi, którzy wiedzą, kiedy skończyć zdanie.
1: O radiu, o muzyce, rozmowie, towarzystwie i tej szczególnej sztuce mówienia tak, żeby chciało się zostać.
2: Mam na początek odważną propozycję. Dobre radio to po prostu dobre piosenki puszczone we właściwej kolejności.
1: A po co w takim razie jesteśmy tu my?
2: Żeby uprzejmie poinformować, że kolejność została dobrana z wielkim zaangażowaniem.
1: To moglibyśmy załatwić jednym zdaniem i wrócić do domu. Tymczasem ktoś zostaje właśnie dla rozmowy między utworami.
2: Zgoda, ale bywają też chwile, kiedy słuchacz myśli: panowie, wszystko pięknie, tylko pozwólcie już zagrać muzyce.
1: I dobry prowadzący powinien umieć zostawić na nią miejsce. Nasz temat zaczyna się więc od wyczucia proporcji.
2: Muzyka, słowo i chwila oddechu. Tylko jak odróżnić przyjemną obecność od gadania, które zaczyna przeszkadzać?
1: Zapytałbym, po co jest dana wypowiedź? Może coś wyjaśnia, może buduje nastrój, może po prostu daje słuchaczowi chwilę uśmiechu.
2: A czasem jedynie udowadnia, że prowadzący nadal ma mikrofon.
1: Wtedy przydałoby się go na moment odłożyć. Nie każde wolne miejsce trzeba natychmiast wypełnić słowami.
2: To zabawne, bo na początku najbardziej bałbym się właśnie wolnego miejsca, gdybym przestał mówić. Pomyślałbym, że nic się nie dzieje.
1: A krótka pauza potrafi pomóc usłyszeć sens poprzedniego zdania. Oczywiście dobrze wiedzieć, czy to świadomy oddech, czy ktoś zgubił kartkę.
2: W naszym przypadku kartka mogłaby jeszcze złożyć skargę na nadmiar treści.
1: Dlatego dzisiaj spróbujmy przyjrzeć się radiu z fotela słuchacza. Co sprawia, że zostawiasz włączone?
2: Na pewno nie chcę co chwilę regulować głośności i zastanawiać się, czy zaraz coś mnie zaskoczy zupełnie innym nastrojem.
1: Czyli cenisz pewną ciągłość. Niekoniecznie każdy utwór ma brzmieć podobnie, ale dobrze, gdy przejścia mają sens.
2: Tak, po spokojnym numerze nie muszę od razu dostać maksymalnych obrotów. Można zbudować drogę, zamiast przerzucać mnie przez płot.
1: A jednak czasem niespodzianka sprawia przyjemność. Piosenka, której sam byś nie wybrał, może nagle bardzo pasować do chwili.
2: To jest dla mnie siła radia. Ktoś bierze odpowiedzialność za wybór, a ja nie muszę co 3 minuty zastanawiać się, czego teraz chcę.
1: I nie wszystko musi od razu zostać twoim ulubionym utworem. Czasem warto dać czemuś chwilę, usłyszeć fragment inaczej niż zwykle.
2: Czyli radio może dawać zarówno znajomość, jak i małe odkrycia.
1: Tak. Jak ktoś, kto zna twoje przyzwyczajenia, ale od czasu do czasu przynosi płytę i mówi: posłuchaj tego.
2: Ty oczywiście przynosisz płytę. Ja pewnie zacząłbym od wysłania listy propozycji.
1: Najważniejsze, czy potem potrafisz zauważyć, na co druga osoba reaguje.
2: I czy nie muszę wygłaszać 5-minutowego uzasadnienia, zanim pozwolę jej posłuchać.
1: To byłby dobry punkt w instrukcji dla nas obu.
2: Skoro muzyka już ma miejsce, zajmijmy się głosami. Co sprawia, że prowadzący staje się znajomy, chociaż słuchacz nigdy go nie spotkał?
1: powtarzalny sposób mówienia, poczucie humoru, charakterystyczne spojrzenie na drobiazgi. Po pewnym czasie wiesz, czego możesz się spodziewać.
2: Czyli w twoim przypadku ciepła opowieść, spokojne zdanie i szansa, że gdzieś pojawi się stara książka.
1: A w twoim ciekawy pomysł, szybkie pytanie i urządzenie, któremu próbujesz powierzyć więcej obowiązków niż przewidziano.
2: Brzmi sprawiedliwie. Ważne tylko, żebyśmy nie stali się kolekcją własnych powiedzonek.
1: Dokładnie, rozpoznawalność pomaga, ale jeśli każda rozmowa przebiega tak samo, zaczynasz słyszeć schemat zamiast rozmówców.
2: Czyli czasami ja mogę zwolnić i czegoś posłuchać, a ty możesz rzucić puentę, po której będę przez chwilę zbierał myśli.
1: Zostawiam sobie taką możliwość.
2: To ja się przygotuję.
1: Nie da się przygotować na wszystko i może dobrze. W rozmowie ciekawe jest także to, że naprawdę reagujemy na poprzednie zdanie.
2: Zamiast czekać, aż druga osoba skończy, żeby odczytać swój kolejny akapit.
1: Tak. Pytanie powinno wynikać z zainteresowania, a nie tylko z potrzeby przekazania sobie mikrofonu.
2: A co ze sporem? Wystarczy, że będziemy się ze wszystkim zgadzać?
1: Nie musimy. Możemy inaczej rozumieć temat, podawać różne przykłady i wzajemnie sprawdzać swoje argumenty.
2: Jak przy pytaniu, czy zupa jest napojem.
1: Widzę, że ta sprawa jeszcze do ciebie wraca.
2: Została mi jedna niewykorzystana chochla argumentów.
1: Zachowaj na później. Ważne, żeby różnica zdań była ciekawa dla słuchacza, a nie zamieniała rozmowy w przeciąganie liny bez końca.
2: Czyli nie trzeba wygrywać każdej wymiany. Czasem bardziej interesujące jest odkrycie, że drugi człowiek zauważył coś, czego nie brałem pod uwagę.
1: Wtedy słuchacz też może coś odkryć, nawet jeśli cała sprawa zaczęła się od kubka stojącego na stole.
2: To prowadzi do naszego gadania o niczym. Dlaczego rozmowa o szukaniu okularów potrafi być bardziej zajmująca niż wielka zapowiedź niezwykłej rozmowy?
1: Bo rozpoznajesz sytuację. Wiesz, jak to jest szukać przedmiotu, który przed chwilą miałeś w ręku. Masz własny obraz i własne wspomnienie.
2: Czyli mały temat daje słuchaczowi miejsce, żeby dopowiedział sobie coś swojego.
1: Tak, tylko musi być w nim jakaś obserwacja. Samo powtarzanie, że życie bywa zabawne, szybko się wyczerpuje.
2: Spróbujmy na przykładzie. Powiem, dzisiaj porozmawiamy o codzienności, która dotyczy każdego z nas.
1: Bardzo szeroko. Jeszcze nie wiem, za czym mam podążać.
2: Druga wersja. Dlaczego człowiek otwiera lodówkę po raz trzeci, chociaż za pierwszym razem dobrze widział, co jest w środku?
1: Od razu widzę scenę. I mam ochotę odpowiedzieć, że może liczy na nową propozycję kolacji.
2: Drobiazg uruchamia rozmowę. Nie muszę ogłaszać, że za chwilę nastąpi coś absolutnie wyjątkowego.
1: A słuchacz sam zdecyduje, czy jest ciekawie. Dobrze nie podejmować tej decyzji za niego w co drugim zdaniu.
2: Słuchacie Radia Synteza. Dzisiaj zaglądamy do środka radiowej rozmowy, ale obiecuję, że nie będziemy odkręcać mikrofonów.
1: To zresztą ważne, co jakiś czas dać znać, o czym mówimy. Ktoś mógł dołączyć przed chwilą i nie znać początku.
2: Czyli krótkie przypomnienie pomaga, nawet jeśli my od 10 minut mamy w głowie całą historię.
1: W radiu słuchacz często przychodzi w środku zdania. Dobrze podać mu rękę, zamiast zakładać, że był z nami od pierwszego słowa.
2: A jednocześnie nie opowiadać wszystkiego od nowa, bo ktoś inny właśnie słuchał początku.
1: Wystarczy zwięzły punkt zaczepienia, jeden obraz albo przypomnienie. Pytania, na które próbujemy odpowiedzieć.
2: To dotyczy też żartów między prowadzącymi. Jeśli śmiejemy się z czegoś, co znamy tylko my, reszta zostaje za drzwiami.
1: Dobrze opowiedzieć tyle, żeby słuchacz mógł wejść do środka. Radio jest gościnne wtedy, gdy nie trzeba odrabiać zaległości z naszej znajomości.
2: Czyli możemy mieć własne rytuały, ale nie powinniśmy robić z nich zamkniętego klubu.
1: Właśnie, niech ktoś, kto słyszy nas po raz pierwszy, też znajdzie miejsce przy stole.
2: A czy prowadzący powinien ciągle zwracać się bezpośrednio do słuchacza?
1: Może, jeśli brzmi to naturalnie. Czasem jedno spokojne "dobrze, że jesteście" znaczy więcej niż nieustanne przypominanie, że zwracamy się do was.
2: Ja lubię poczucie obecności bez obowiązku reagowania. Mogę słuchać, kiedy coś robię, i wrócić uwagą, kiedy usłyszę ciekawy fragment.
1: To szczególna zaleta radia. Towarzyszy, ale nie zawsze domaga się całego twojego spojrzenia i obu rąk.
2: Dlatego tekst musi dać się zrozumieć ze słuchu. Jeżeli zdanie ma 3 nawiasy i 5 wtrąceń, to na ekranie jeszcze je rozplączę.
1: A tutaj już płynie następne. Proste słowa, wyraźna myśl i konkretny przykład pomagają zostać w rozmowie.
2: Bez traktowania słuchacza jak kogoś, komu trzeba wszystko powtórzyć powoli i z przesadnym zachwytem.
1: Oczywiście. Można mówić jasno i normalnie. Szacunek do słuchacza obejmuje również zaufanie do jego uwagi i poczucia humoru.
2: To jak znaleźć odpowiednią energię? Radio często kojarzy się z entuzjazmem, ale nie każdy moment dnia wymaga okrzyku.
1: Energia może być spokojna. Słychać ją w zainteresowaniu tematem i w tym, że jesteś obecny, a nie tylko w głośności.
2: Czyli nie muszę witać każdej kolejnej minuty tak, jakby właśnie otrzymała główną nagrodę.
1: Minuta z pewnością odetchnie.
2: To teraz zróbmy próbę zapowiedzi. Mam powiedzieć, że za chwilę utwór o spokojnym nastroju.
1: Spróbuj tak, jak powiedziałbyś do kogoś siedzącego obok.
2: Za chwilę muzyka, przy której można na moment zwolnić. Zostańcie z nami.
1: Wystarczy. Nie musiałeś obiecywać odmiany całego życia.
2: To przyjemna ulga. Czasami najwięcej roboty robi rezygnacja z jednego zdania.
1: Pod warunkiem, że wiesz, które zdanie zostawić. Krótko nie zawsze znaczy dobrze. Tak samo jak długo nie zawsze znaczy ciekawie.
2: Więc pytam, co słuchacz ma z tej chwili zabrać? Uśmiech, informacje, obraz, ochotę na posłuchanie utworu?
1: To pomaga wybrać. I zakończyć wtedy, kiedy myśl już wybrzmiała.
2: Czuję delikatną sugestię.
1: Jeszcze mamy chwilę. Powiedz, co z twoją początkową tezą o samych dobrych piosenkach?
2: Nadal uważam muzykę za fundament, ale dobre radio tworzy też sposób, w jaki ktoś mnie przez nią prowadzi i jak zostawia mi przestrzeń.
1: Dla mnie ważna jest wiarygodna obecność. Rozmowa, która ma własny charakter, a jednocześnie zauważa człowieka po drugiej stronie.
2: I chyba nie da się tego zamknąć w jednej sztuczce. Najlepszy żart nie zastąpi dobrego doboru muzyki, a znakomity utwór nie naprawi każdej niepotrzebnej przemowy.
1: Za to wiele małych, rozsądnych wyborów może sprawić, że chce się wracać. Nawet jeśli nie potrafisz od razu nazwać, co dokładnie tak dobrze zagrało.
2: Jeśli chcecie wracać do nas, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.

To mechanika i rozpędzam się. Świat za szybą i swoboda podróży miały tu elektroniczno-rokowy rytm.

0: Andrzeju. No już, nie denerwuj się.
1: Teraz nasz radiowy hymn w popowo-rockowym brzmieniu Ace Sparrow i Radiosynteza.

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Na miejskie smutki czasem pomaga kocie towarzystwo. Przed nami pogodny pop rock, karma dla kota i przytul go.

to kremówki i lubię. Humor i muzyczna swoboda nadały tej codzienności niezwykłe barwy.

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Przyniosłem dziś pomysł, dzięki któremu uporządkujemy całe życie. Wystarczy każde pytanie rozbić na dwie możliwości.
2: A ja przyniosłem zdjęcie kota siedzącego w progu. Możesz jeszcze schować pomysł, zanim zrobi mu się przykro.
1: Wchodzisz albo wychodzisz. Co tu może być skomplikowanego?
2: Mój przecinek wybiera trzecią odpowiedź. Ty trzymasz drzwi. I potrafi przy tej odpowiedzi pozostać tak długo, że zaczynam rozumieć zawiasy.
1: Już widzę tytuł naszej rozmowy. Wszystko można sprowadzić do dwóch decyzji, które rozgałęziają się na następne dwie. Tylko dlaczego kot zawsze znajduje trzecią?
2: Ponieważ nie uczestniczył w spotkaniu, na którym ustaliliście liczbę odpowiedzi, był zajęty spaniem na porządku obrad.
3: Najpierw mała poprawka do mojego wielkiego hasła.
1: Nie udowodniłem niczego o całym życiu. Mam na myśli sposób układania pytań. Na każdym rozwidleniu odpowiadasz tak albo nie i przechodzisz dalej.
2: Rozumiem. Chcesz herbaty? Tak. Z cytryną? Nie. Z cukrem? Tak. Znowu zapomniałeś kupić cukier? Tak. I jesteśmy przy bardzo konkretnym wyniku.
1: To właśnie drzewo decyzji. Pytanie, dwie gałęzie, następne pytanie.
2: Nazwa drzewa przy kocie jest ryzykowna. Przecinek już siedzi na najwyższej gałęzi, a ty na dole tłumaczysz, że miał wybrać jedną z dwóch.
1: Twój kot nie obala matematyki. Trzy możliwości też mogę rozdzielić pytaniami o dwóch odpowiedziach. Najpierw wchodzisz, jeśli nie, pytam, wychodzisz, jeśli znów nie, zostaje siedzenie w progu.
2: Świetnie, uporządkowałeś kota, a ja nadal trzymam drzwi.
1: Uporządkowałem opis sytuacji.
2: To poproszę jeszcze opis sytuacji, w której nie marznie mi łokieć.
1: Uczciwa uwaga. Umieć coś zapisać i umieć skutecznie z tym postępować. To dwie różne rzeczy.
2: Przecinek zaczął swoją karierę w progu pewnego spokojnego wieczoru. Miałczał pod drzwiami do pokoju, więc je otworzyłem. Zrobił pół kroku i zastygł, jakby przypomniał sobie o sprawie sprzed trzech drzemek.
1: Sprawdzał, czy pokój nadal jest pokojem.
2: Pokazałem fotel, koc, kawałek podłogi w świetle lampy. Wyglądałem jak człowiek wynajmujący mieszkanie komuś, kto nie ma zamiaru płacić.
1: A jednak wymaga pełnego oprowadzenia.
2: W końcu wszedł. Usiadłem, otworzyłem książkę i usłyszałem miałknięcie. Stał po drugiej stronie tych samych drzwi.
1: Może uznał, że zdjęcia w ogłoszeniu były korzystniejsze.
2: Otworzyłem ponownie, został. Wtedy dotarło do mnie, że nie zamawiał przejścia. Zamawiał możliwość przejścia. Ja byłem tylko wyposażeniem tej możliwości.
1: Czyli źle określiłeś zadanie. Ty rozwiązywałeś problem transportu kota, a kot być może chciał po prostu otwartych drzwi.
2: Wolałbym, żeby wpisał to w uwagach do zamówienia. Oszczędzilibyśmy sobie prezentacji fotela.
1: Mój piksel podobnie potraktował wybór legowiska. Po lewej położyłem poduszkę, po prawej koc, stanąłem po środku, żeby niczego nie sugerować.
2: Już podejrzewam zwycięzcę. Miał dwie nogi i był z siebie zadowolony.
1: Usiadł mi na stopie. Cały plan porównania legowisk upadł, bo nie zauważyłem, że przyszedłem na doświadczenie z trzecim legowiskiem.
2: I to ogrzewanym, w dodatku takim, które samo pójdzie zrobić herbatę, gdy tylko lokator pozwoli.
1: Najgorsze, że zacząłem szeptem prosić go o zmianę miejsca. We własnym mieszkaniu prowadziłem negocjacje o odzyskanie lewej nogi.
2: Lewą miałeś zajętą. Sprawą mogłeś wybrać, zostać czy zdrętwieć.
1: Nie wykluczają się. Wykonałem obie możliwości jednocześnie, bez żadnej zaawansowanej fizyki.
2: Ledwie rozstawiliśmy dwie szufladki, a już coś wystaje. Czasem to nie świat jest nielogiczny, tylko nasze szufladki za małe.
1: Drzewo pomaga, kiedy dobrze określimy możliwości i pytania. Problem zaczyna się, gdy uznamy, że sam rysunek zna wszystkie kocie zamiary.
2: Miałem taki rysunek, na kartce zapisałem, co robić, żeby spokojnie popracować. Jeśli kot chce uwagi, pobawić się. Jeśli chce odpocząć, zostawić w spokoju.
1: I co wybrał?
2: Położył się na kartce, bardzo zdecydowanie zgłosił potrzebę zaprzestania dokumentacji.
1: To już nie gałąź drzewa, tylko kontrola jakości całego projektu.
2: Nie mogłem odczytać, co robić dalej. Instrukcja przewidywała kota obok instrukcji kota na instrukcji. Uznałem wcześniej za mało istotny szczegół.
1: Na takich szczegółach można wyhodować ogromną liczbę wariantów. Wyobraź sobie 10 kolejnych wyborów, każdy z dwiema możliwościami. Wszystkich możliwych ciągów odpowiedzi jest już 1024.
2: Brzmi jak liczba sposobów, na które mogę nie skończyć pracy przed kolacją.
1: A 20 takich wyborów daje ponad 1 000 000 ciągów. Prosty krok, powtórzony wiele razy, może stworzyć mnóstwo możliwości do rozważenia.
2: Zaraz, ale robiąc herbatę, nie muszę parzyć 1 000 000 herbat, żeby wybrać swoją.
1: Słusznie mnie łapiesz. Przejście jedną drogą to co innego niż sprawdzanie wszystkich dróg. Sama liczba gałęzi nie oznacza, że zawsze trzeba każdą odwiedzić.
2: Już szukałem w pamięci największego czajnika.
1: Teoria złożoności pyta między innymi, jak rosną potrzebny czas i pamięć, gdy rośnie rozmiar problemu. A nie tylko o to, czy pojedyncze pytanie brzmi niewinnie.
2: U mnie czas rośnie, kiedy kot zajmuje fotel, a pamięć słabnie, kiedy próbuję sobie przypomnieć, dlaczego wstałem. Czy dostanę za to jakiś stopień naukowy?
1: Na razie stołek. Fotel jest zajęty.
2: Stołek przyjmuję. To przynajmniej wynik, na którym można usiąść.
1: Sprawdźmy planowanie w praktyce. Masz 3 miejsca na wieczorną lekturę. Fotel, kanapę i krzesło. Chcesz znaleźć takie, na którym kot pozwoli ci usiąść.
2: Wybieram fotel, kot wybiera fotel. Przenoszę się na kanapę, kot przypomina sobie kanapę. Dochodzę do krzesła, a on już tam ma oddział terenowy.
1: W tej anegdocie warunki zmieniają się podczas szukania odpowiedzi.
2: I chodzą bezszelestnie. To daje warunkom znaczną przewagę.
1: Mógłbyś od razu usiąść na krześle i nie zapowiadać planu.
2: Próbowałem. Wziąłem książkę, minę niewinnego człowieka i usiadłem przy stole. Przecinek zasnął w fotelu. Pomyślałem, że skoro śpi, fotel może jednak być wolny.
1: Igorze, fotel zawierający kota nie jest wolny. To dość przydatna wskazówka wizualna.
2: Miałem na myśli drugą połowę. Podszedłem, kot się rozciągnął i fotel przestał mieć drugą połowę. Nie wiedziałem, że mebel można anulować ruchem łapy.
1: Kot zastosował geometrię użytkową. Powierzchnia dostępna dla człowieka zależy od ambicji kota.
2: Wróciłem do krzesła. Książka została w fotelu. On śpi. Ja stoję i zastanawiam się, czy wypada przeszkadzać komuś, kto właśnie przejął moją literaturę.
1: Potrzebujemy innego celu. Nie wygrać z kotem o fotel, tylko spokojnie poczytać.
2: Wtedy wystarczy druga książka. Oto rozwiązanie, które zwiększa złożoność biblioteczki, ale zmniejsza złożoność wieczoru.
1: Słuchacie Radia Synteza. W studiu Igor Gaduła i Piotr Fonia. A poza studiem dwa koty, którym bez konsultacji przypisaliśmy sporo stanowisk kierowniczych.
2: Mój dotąd nie wniósł sprzeciwu, ale zażądałby usunięcia słowa przypisaliśmy. On uważa, że po prostu zauważyliśmy stan faktyczny.
1: Mam nowy pomysł. Jeśli nie możemy przewidzieć zachowania, zapisujmy je. Rano wybrał koc, w południe parapet, wieczorem fotel. Po tygodniu powstanie porządna tabela.
2: A ósmego dnia kot wybierze torbę, w której przyniosłeś papier do drukowania tabeli.
1: Dopiszę torbę.
2: Dziewiątego wybierze miejsce po torbie.
1: Dopiszę miejsce po torbie.
2: Dziesiątego ty wybierzesz odpoczynek, a kot wróci na koc. I uznasz, że model działa, chociaż obaj po prostu jesteście zmęczeni.
1: Tabela opisuje przeszłość, a przewidywanie trzeba jeszcze sprawdzić. Nie mogę ogłosić sukcesu tylko dlatego, że po każdym zaskoczeniu dopiszę kolejny wiersz.
2: Próbowałem podobnej metody z pogodą za oknem. Jutro będzie tak, jak jutro zobaczę. Skuteczność znakomita. Przy wyborze płaszcza korzyść niewielka.
1: Uparcie wracasz do tego, że kot ma trzecią decyzję. Może my też ją mamy, tylko rzadziej sobie pozwalamy.
2: Oczywiście. Ktoś pyta, naprawiasz szufladę teraz czy po obiedzie? Odpowiadam, najpierw sprawdzę, co jest w środku. Po godzinie oglądam stare fotografie, a szuflada awansowała na album.
1: Czyli przecinek nie musiał niczego wymyślać. Obserwował mistrza.
2: Nie podoba mi się ta hipoteza, bo ma nieprzyjemnie mocne podstawy.
1: Ja też miewam trzecią opcję. Mam posprzątać biurko albo zacząć pracę. Zamiast tego ustawiam lepsze oświetlenie do sprzątania biurka

0: samym siedzeniem. Nie potrzebuję rozumieć drzewa decyzji, żebym ja zobaczył w nim dyrektora lasu.
1: W takim razie ostatnie zadanie. Kot stoi w progu. Jak brzmi poprawnie postawione pytanie?
0: Czy ja naprawdę muszę znać jego plan, żeby przestać tu stać? Jeśli drzwi mogą zostać otwarte, zostawiam je otwarte i idę po książkę. Czasem rozwiązaniem jest zauważyć własną rolę w kłopocie.
1: A gdy trzeba je zamknąć?
0: Czekam na bezpieczny moment, zamykam i przyjmuję, że przez chwilę będę miał niską ocenę obsługi. Nie każdą reklamację trzeba rozpatrywać do rana.
1: Czyli dwie odpowiedzi wystarczają, żeby budować pytania, ale nie gwarantują szybkiego rozwiązania. A trzecia kocia możliwość przypomina nam, że mogliśmy pominąć coś w opisie.
0: Na przykład kota. Zdumiewająco często pomijamy kota w planie, który zakłada przestawienie kota.
1: Przyznaję, moje wielkie porządkowanie życia trochę się skurczyło.
0: Za to zmieści się w mieszkaniu. Na wielkie teorie przecinek nie zostawiłby miejsca.
1: Jeśli znacie trzecią odpowiedź swojego kota, opowiedzcie o niej w komentarzu. I subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Tę decyzję można podjąć nawet bez rysowania drzewa.
0: Zaglądajcie też na radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
1: Teraz mamy dwie możliwości. Jeszcze porozmawiać albo oddać antenę muzyce.
0: Wybieram trzecią. Oddaj antenę muzyce, ale zostaw mi możliwość dalszego gadania. Teraz rozumiem przecinka. Radio.

Pusty sklep i niemy świadek ulicznych historii. Teraz pop rock w mroczniejszym wydaniu. Ewa Orfe i Manekin.

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Piotrze, napisałeś mi rano, przyjdź wcześniej, musimy sprawdzić kota binarnego. Przyszedłem. Mam okulary i trochę obaw.
2: Miał być kodu binarnego. Podyktowałem wiadomość i nie sprawdziłem tekstu. Ale skoro już jesteśmy, sprawdzimy oba. Dzień dobry, tu Radiosynteza. Piotr Fonia i Igor Gaduła.
1: Przynajmniej wiemy, jak powstała dzisiejsza audycja. Jedna literka poszła na spacer, a my mamy kota w dokumentacji.
2: Pytanie brzmi, czy kot rozumie kod binarny? A przy okazji, ile kotów zmieści się w zdaniu, zanim przestanie ono cokolwiek wyjaśniać?
1: W moich zdaniach zwykle mieści się jeden, przecinek, wchodzi w połowie i wszyscy zapominają, jaki był początek.
2: W zapisie binarnym używamy zera i jedynki. Z ich ciągów można budować zapisy liczb, a przy ustalonych regułach kodować także tekst czy obraz.
1: U mnie zero to liczba kotów, które reagują na prośbę zejść ze stołu. Jeden to liczba kotów na stole.
2: Czyli ten sam kod daje ci obie wartości, zależnie od pytania.
1: Bardzo oszczędne urządzenie robi wszystko na jednym futrze.
2: Ale to jeszcze nie znaczy, że rozumie zapis. Jeśli kod siądzie raz na kartce z zerem, a raz na kartce z jedynką, mogę opisać jego wybory. Nie mogę od razu uznać go za informatyka.
1: Szkoda. Przecinek usiadł wczoraj na instrukcji i bardzo liczyłem, że teraz ktoś w domu będzie wiedział, jak ustawić zegar.
2: Mój piksel przeszedł po klawiaturze, gdy próbowałem napisać krótką notatkę. Powstał ciąg znaków, którego nie umiałem przeczytać, a okno na ekranie zrobiło się większe.
1: Znał skrót, którego ty nie znałeś. To musi boleć.
2: Najbardziej bolało, że potem spokojnie usiadł obok i patrzył na mnie, jakbym miał już tylko wykonać resztę. Przez chwilę naprawdę próbowałem odgadnąć, co chciał osiągnąć.
1: Ciepły komputer. Osiągnął ciepły komputer. Reszta to twój wkład w interpretację dzieła.
2: Możliwe, ale nazwałem plik kod źródłowy, żeby zachować go do dalszej analizy.
1: A kiedy go skopiowałeś, miałeś kota zapasowego?
2: Tak. Pierwsza kopia bezpieczeństwa, która nadal może zrzucić coś z biurka.
1: Nie, plik nie może. Znowu pomieszały ci się koty z kodami.
2: Wyobraźmy sobie kontrolkę przy misce. Zgaszona oznacza 0, miska pusta. Zapalona oznacza 1, jedzenie jest. Chciałem zbudować taki wskaźnik.
1: Dla kogo? Kot sprawdzi miskę bez kontrolki, a ty będziesz musiał sprawdzić i miskę, i kontrolkę.
2: Dla wygody.
1: Czyjej? Bo jak na razie tylko kontrolka zyskała zajęcie.
2: Dobrze, projekt wraca do szuflady. Ale rozważałem go z pełną powagą, podczas gdy Pixel jadł śniadanie i najwyraźniej nie cierpiał na brak informacji.
1: A ty budowałeś osobny sygnał mówiący to, co kot właśnie demonstrował całą głową.
2: Ty nigdy nie próbowałeś rozszyfrować kociego sygnału?
1: Próbowałem. Przecinek miauczał pod szafką. Uznałem, że chcę zabawkę. Przyniosłem zabawkę, nic. Poprawiłem koc, nic. Pokazałem mu miskę. Popatrzył na mnie, jakbym zupełnie nie przygotował się do rozmowy.
2: Co oznaczał komunikat?
1: Nie wiem. W końcu kichnąłem, a on odszedł. Przez pół dnia podejrzewałem, że odpowiedziałem prawidłowym hasłem.
2: Piękne. System rozpoznawania człowieka po kichnięciu.
1: Bardzo niewygodny przy ponownym logowaniu. Nie chciałem go wdrażać w całym mieszkaniu.
2: I tu jest ważna rzecz. Żeby czytać kod, trzeba znać regułę, która łączy znaki ze znaczeniem. Same zera i jedynki nie zdradzają, czy zapisano w nich literę, liczbę, czy fragment obrazka.
1: Tak jak samo miał, nie mówi mi, czy mam otworzyć drzwi, przesunąć nogę, czy przestać prezentować kota gościom.
2: Mamy kontekst i obserwacje, ale to nie gotowy słownik. Jeśli sami wymyślimy, że jedno miałknięcie oznacza zero, a dwa jedynkę, kot nie podpisuje przez to naszej umowy.
1: Zwłaszcza, że podczas podpisywania umowy najchętniej położyłby się na niej w całości.
2: Proponuję więc słownik jawnie niedorzeczny. Kot kreskowy. Zwierzę w paski, którego nie należy próbować skanować przy kasie.
1: Bo zamiast ceny poznasz opinię o obsłudze.
2: Kot pocztowy. Zawsze przychodzi pod twój adres, ale przesyłkę uznaje za doręczoną dopiero po obejrzeniu pustego opakowania.
1: Mam kota dostępu, leży w przejściu. Bez jego udziału nie przejdziesz, a próba obejścia wymaga dodatkowego uwierzytelnienia na palcach.
2: I kot błędu. Patrzysz na niego, patrzysz na przewróconą doniczkę i od razu wiesz, że coś poszło nie tak. Ale komunikat nie wyjaśnia przyczyny.
1: Przyczyną podobno była grawitacja. Kot wyłącznie zauważył możliwość jej zastosowania.
2: To już nie kot błędu, to konsultant do spraw spadków.
1: Wypłatę też przyjmuje z góry, najlepiej z kuchennego blatu.
2: A kot dachowiec?
1: Kot na najwyższym poziomie. Dokumentacja niedostępna z drabiny.
2: Musimy uważać, bo zaraz ktoś naprawdę zechce z tego złożyć program.
1: Program już mamy, radiowy. Pierwszy, w którym błąd w wiadomości awansował na głównego bohatera.
2: Brakuje nam jeszcze kota Schrödingera. Przy kocie binarnym trudno ominąć pudełko i pytanie o to, co właściwie wiemy, zanim zajrzymy do środka.
1: U mnie, zanim zajrzę do pudełka, wiem jedno. Jeśli kupiłem coś dla kota, będzie bardziej zainteresowany pudełkiem niż zakupem.
2: To osobna dziedzina. Kot Schrödingera jest bohaterem doświadczenia myślowego o opisie kwantowym i pomiarze. To nie przepis na testowanie domowego kota i nie nazwa zwykłego braku wiedzy, gdzie on siedzi.
1: Czyli kiedy nie wiem, czy przecinek jest w pudełku, czy pod łóżkiem, nie mogę powiedzieć, że mam własną superpozycję.
2: Możesz tak zażartować, ale samo nasze nie wiem nie wystarcza do stwierdzenia superpozycji kwantowej. Nieobecność kota przy misce też nie robi z kuchni laboratorium.
1: Bardzo dobrze, bo w mojej kuchni jedyną nierozstrzygniętą sprawą jest to, kto schował pokrywkę do niewłaściwej szuflady. I akurat kota o to nie podejrzewam.
2: A ja mam własną, całkowicie kuchenną wersję pudełka. Kupiłem Pikselowi legowisko. Wyjąłem je, rozłożyłem, poprawiłem. Piksel usiadł w kartonie. Włożyłem legowisko do kartonu. Wyszedł.
1: To nie była superpozycja, to była recenzja wystroju wnętrza.
2: Wyjąłem legowisko. Wrócił do kartonu. Przesuwałem oba przedmioty i czułem, że treść zadania zmienia się po każdej odpowiedzi.
1: A wystarczyło uznać, że kupiłeś bardzo elegancką wkładkę transportową do dobrego kartonu.
2: Właśnie. Ostatecznie legowisko stoi w rogu. Karton obok, a kot śpi na moim swetrze. Wynik stabilny. Godność obserwatora trochę mniej.
1: Spróbuj potraktować sweter jako wyposażenie badawcze. Od razu będziesz wyglądał na człowieka, który nad tym panuje.
2: Zrobię etykietę. Stanowisko do obserwacji utraty swetra. Tylko nie zapiszę jej zerami i jedynkami, bo potem sam nie znajdę swetra.
1: Za to kot odczyta ciepło. I może właśnie dlatego nie potrzebuje naszego sposobu zapisu. My rozmawiamy o symbolach, a on już wygodnie siedzi.
2: Czy kot w ogóle ma powód, żeby nauczyć się naszego kodu? W naszej zabawie cały system działa tak. Kot miauczy, Człowiek sprawdza, człowiek poprawia.
1: Po co kot ma pisać program, skoro trafił na gotowego wykonawcę? U mnie podstawowa komenda brzmi: stań pod szafką i wyglądaj, jakbyś wiedział coś ważnego.
2: A człowiek uruchamia wszystkie dostępne funkcje po kolei.
1: Z wyjątkiem tej właściwej, więc kot uruchamia komendę jeszcze raz. Prawdopodobnie dlatego tak często czuje się jak aktualizacja, która niczego nie poprawiła.
2: Mógłbym napisać ci, że mam w domu 1-0 kotów. Tylko musiałbym zaznaczyć, w jakim systemie liczę.
1: Bo ja od razu zacząłbym przygotowywać 10 misek.
2: A zapis 1-0 w systemie dwójkowym oznacza 2. Wystarczyłyby 2 miski.
1: Z punktu widzenia kota informowanie mnie o pomyłce byłoby więc bardzo nierozsądne.
2: Zostawmy miski do przeliczenia. Sam ciąg zer i jedynek wygląda tajemniczo, więc łatwo uznać go za szyfr.
1: Zwłaszcza jeśli kartkę znajdziesz pod kotem, który odmawia wyjaśnień.
2: Sam zapis binarny nie zapewnia jednak tajności. Jeśli znam sposób kodowania, mogę go odczytać. Kodowanie i szyfrowanie to różne sprawy.
1: Tak jak list położony na stole i list położony pod przecinkiem. Treść może być ta sama, ale do drugiego znacznie trudniej uzyskać dostęp.
2: Do słownika brakuje mi jeszcze kota w butach. Ten chyba od razu rozumie kod dotyczący ubioru.
1: Przyszedłby w butach i ogłosił, że jest ubrany. Spróbuj dopisać resztę regulaminu komuś, kto już stoi w progu i uważa rozmowę za zakończoną.
2: Zaprosiłbym go do studia. Przynajmniej mielibyśmy gościa przygotowanego do wyjścia.
1: Mielibyśmy 4 buty na stole i gościa zainteresowanego przewodem od słuchawek. Z rozmowy o kodzie binarnym zrobiłby się program o rozwiązanych sznurowadłach.
2: Przyznaję, wolę Pixela Boso. Ostatnio podczas mojego czytania położył łapę na ekranie. Zapytałem, co chcesz mi pokazać? Przesunął łapę. Przesunąłem tekst. Znowu położył łapę.
1: I znowu uznałeś, że macie wspólny projekt.
2: Przez chwilę tak, potem zobaczyłem odbicie lampy, które wędrowało po ekranie. Cała nasza współpraca opierała się na tym, że on patrzył na światło, a ja na niego.
1: To akurat bardzo ładna scena. Dwóch zainteresowanych tym samym ekranem, każdy z zupełnie innego powodu.
2: I żaden nie wiedział, nad czym pracuje drugi. Pixel odszedł, a ja zostałem z notatką. Kot niczego nie zatwierdził.
1: Za to pomógł ci zauważyć własne założenie. Wcale nie musi być programistą, żebyś przy nim czegoś się nauczył.
2: Nasze anegdoty nie dają więc podstaw do uznania kota za znawcę kodu binarnego. Chodzenie po klawiaturze nie jest egzaminem z kodowania.
1: Całe szczęście. Ja czasem chodzę po kuchni i też nie chciałbym, żeby od razu oceniano mnie jako kucharza.
2: Mamy za to praktyczne odkrycie. Kiedy prosisz o sprawdzenie kodu, przeczytaj wiadomość przed wysłaniem. Inaczej ktoś przyjdzie z okularami oglądać kota.
1: I przygotuj okulary także dla kota. Niech zobaczy, z kim ma do czynienia.
2: Jeśli macie własne gry słów z kotem i kodem, napiszcie je w komentarzach. Subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Komentarze złożone z samych zer i jedynek będziemy czytać nieco wolniej.
1: Odwiedzajcie też radio-synteza.com.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Yeah. 3 a.m. again. Whole lot of tenants up in here. None of y'all pay rent.

ciężkie riffy i opowieść o próbach, które hartują charakter. Metal Illness i The Crucible of Fire.

ostatnie dźwięki, nie wszystko, to standard. Zostańcie z nami w Radiu Synteza. Utwór Ecstasy powraca w rockowym remiksie. Wild Tech i Tonight.

Za nami A Sparrow i Jej Wzrok. Tu Radio Synteza. Zostańcie z muzyką i teraz kompilator i

kończy się Vamos na naszej antenie Sexto Sol. Tu Radio Synteza. Tomek Keen, Good Days. Przed nami utwór twórcy otwartego na spotkania różnych gatunków.

sercem miasta Warszawa. Teraz stolica w rytmie popu, gitar i syntezatorów.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Piotr Fonia obok Igor Gaduła, a wy słuchacie Radia Synteza. Przynoszę dzisiaj plakat, którego na antenie oczywiście nie zobaczycie.
2: W takim razie wybrałeś doskonałe miejsce na szczegółową rozmowę o obrazie.
1: Wystarczy, że go sobie wyobrazimy. Wieczór muzyki w małej sali. Ciepłe światło, dwa krzesła i napis zapraszający do wspólnego słuchania.
2: Brzmi przyjemnie. I co mamy z tym plakatem zrobić?
1: Ustalić, kto jest autorem. Jeżeli pomysł był mój, a obraz oraz napis przygotowała sztuczna inteligencja.
2: Najpierw zapytałbym, co dokładnie znaczy pomysł był mój. Powiedziałeś tylko zrób plakat. Czy od początku wiedziałeś, co ma przedstawiać?
1: Czułem, że zadasz niewygodne pytanie. Zacząłem od zdania. Przygotuj ładny plakat wieczoru muzycznego.
2: To bardzo szerokie zamówienie. Wiesz, jaki ma być cel, ale większość decyzji o wyglądzie pozostawiasz narzędziu.
1: Dostałem kilka propozycji, wybrałem jedną i pomyślałem, świetnie, zrobiłem plakat.
2: W codziennym skrócie ludzie czasem tak powiedzą, ale gdybym spytał, co sam zaprojektowałeś, potrzebowałbym dokładniejszej odpowiedzi.
1: Czyli mogę uczciwie powiedzieć, że przygotowałem go z pomocą sztucznej inteligencji, wybierając jedną z propozycji.
2: Tak opisałbyś przebieg pracy? Nie musimy od razu wciskać całej historii w jedno wielkie słowo.
1: Tylko właśnie, to słowo bywa kuszące. Autor wygląda znacznie okazalej niż osoba, która wybrała trzeci wariant.
2: Zdarza się jednak, że wybór trzeciego wariantu jest początkiem prawdziwej pracy. Powiedzmy, że patrzysz na niego i zaczynasz dostrzegać, co nie pasuje.
1: Pierwsza rzecz. Sala wygląda zbyt uroczyście. Chciałem kameralny wieczór, a otrzymałem wnętrze, w którym boję się przesunąć krzesło.
2: Czyli doprecyzowujesz atmosferę.
1: Druga rzecz. Napis jest efektowny, ale nie mówi, o której zaczynamy. A dekoracji tyle, że trudno znaleźć miejsce na tę informację.
2: Teraz zastanawiasz się nad funkcją plakatu. Co odbiorca powinien zauważyć najpierw i czego się dowiedzieć?
1: Trzecia rzecz. Jedno z krzeseł stoi w dziwnym miejscu. Niby ładnie, ale trzeba by przejść przez stolik, żeby na nim usiąść.
2: Tutaj do procesu twórczego wkracza praktyczna znajomość mebli.
1: Bardzo niedoceniana dziedzina. Poprawiam opis, wybieram spokojniejsze kolory, przesuwam napis, usuwam połowę ozdób i układam informacje.
2: Wtedy twój wkład jest już bardziej konkretny. Masz cel, oceniasz propozycje i podejmujesz decyzje, które wpływają na rezultat.
1: Ale nadal nie narysowałem ani jednej kreski.
2: To prawda. Dlatego opis samodzielnie narysowałem byłby czymś innym niż opis opracowałem pomysł i dopracowałem materiał wygenerowany przez narzędzie.
1: Czyli dobrze jest nazywać czynności, nie ukrywać wykonania, ale też nie udawać, że własne wybory nie miały znaczenia.
2: Właśnie, pytanie o twórczy wkład staje się łatwiejsze, kiedy rozłożymy pracę na to, co rzeczywiście się wydarzyło.
1: A jeśli ten pierwszy, ogólny pomysł był wyjątkowy? Może dwa krzesła i mała sala to akurat coś, o czym nikt wcześniej nie pomyślał.
2: Nie zakładałbym wyjątkowości bez sprawdzania. Zresztą nawet bardzo ciekawy pomysł nie odpowiada jeszcze na pytanie, kto wykonał każdy fragment.
1: Czyli nie mogę pochwalić się wszystkimi umiejętnościami, które widzę w gotowym obrazie, tylko dlatego, że poprosiłem o jego powstanie.
2: Możesz natomiast powiedzieć, że znalazłeś sposób, aby swój zamiar pokazać. To też jest realny rezultat.
1: Podoba mi się, że nie sprowadzamy rozmowy do odbierania komuś satysfakcji.
2: Nie ma potrzeby. Można cieszyć się efektem i jednocześnie mówić dokładnie, jak powstał.
1: Weźmy inny przykład, bliższy radiu. Chcę krótkiej opowieści o człowieku, który co wieczór słyszy z sąsiedniego pokoju inną melodię.
2: Dobry punkt wyjścia. Co potem?
1: Proszę system o tekst. Dostaję gotową historię, czytam i wybieram zakończenie, które najbardziej mi się podoba.
2: Wtedy masz pomysł początkowy, materiał wygenerowany przez narzędzie i swój wybór. To nadal dość konkretny opis.
1: A druga wersja pracy najpierw rozpisuje bohatera, decyduje, co ma przeżyć i wiem, jakie znaczenie będzie miała ostatnia melodia.
2: Później możesz korzystać z podpowiedzi przy szukaniu różnych scen, ale masz już własny szkielet opowieści.
1: Czytam propozycje, usuwam te, które nie pasują, piszę dialog na nowo i zmieniam finał, bo wcześniejszy za dużo wyjaśniał.
2: Twój udział w końcowym kształcie staje się wyraźnie inny niż w pierwszym przykładzie. Jedno zdanie pomogła mi sztuczna inteligencja, nie mówi jeszcze jak bardzo.
1: I odwrotnie, sam to zrobiłem, może pomijać dużą część historii.
2: Dlatego czasem najbardziej uczciwa odpowiedź ma dwa zdania. Krótkie, zwyczajne, bez bronienia swojej dumy za wszelką cenę.
1: Spróbuję. Pomysł i redakcja są moje. W pierwszych wersjach tekstu korzystałem z propozycji sztucznej inteligencji.
2: Jeżeli dokładnie tak pracowałeś, to jest zrozumiały opis. Odbiorca wie znacznie więcej niż po samej etykiecie.
1: A gdybym tylko wybrał jedną gotową wersję?
2: Powiedz to równie prosto. Nie trzeba dopisywać godzin poprawek, których nie było.
1: Zwłaszcza, że ktoś może potem zapytać, jak uzyskałem ten wspaniały efekt? A ja zacznę opisywać z wielką powagą naciśnięcie przycisku.
2: Przycisk bywa bardzo przydatny, tylko nie musi udawać całego warsztatu.
1: Mam wrażenie, że kłopot często dotyczy oczekiwań odbiorcy. Kiedy mówię narysowałem, ktoś wyobraża sobie moje ręce przy pracy.
2: Tak. Dlatego dobranie słowa ma znaczenie. Odbiorca może interesować się gotowym obrazem, ale może też chcieć wiedzieć, jak go wykonano.
1: Na przykład uczy się rysować i pyta o technikę. Wtedy udawanie własnej umiejętności byłoby wobec niego zwyczajnie mylące.
2: A jeśli zapraszasz go na wieczór muzyki, najważniejsze mogą być termin, miejsce i atmosfera. Nadal możesz jasno zaznaczyć sposób przygotowania plakatu.
1: Bez robienia z każdej grafiki wielkiej instrukcji obsługi.
2: Wystarczy proporcjonalna informacja, zgodna z tym, co się wydarzyło. Chodzi o zrozumienie, a nie o dekorowanie tekstu technicznymi szczegółami.
1: Słuchacie Radia Synteza. Rozmawiamy o pomysłach, wyborach i pracy ze sztuczną inteligencją. Nasz fikcyjny plakat ma już mniej ozdób i znacznie lepsze dojście do krzesła.
2: Za to pojawiło się kolejne pytanie. Kto odpowiada za to, co ostatecznie pokażesz innym?
1: Ja decyduję, że to publikuję. Powinienem więc przynajmniej przeczytać napis i sprawdzić, czy podane informacje się zgadzają.
2: Właśnie. Zdanie tak zaproponowało narzędzie nie poprawi błędnej godziny na zaproszeniu.
1: Ani dodatkowej dłoni na ilustracji, jeśli wcześniej jej nie zauważyłem.
2: Dlatego wybór nie kończy pracy. Obejmuje też przyjrzenie się temu, co wybrałeś.
1: Czyli umiejętność oceny może być ważniejsza niż początkowo myślałem. Łatwo dostać wiele efektownych wersji. trudniej wiedzieć, którą zostawić i dlaczego.
2: Możesz ustalić sobie kryteria, czy odbiorca rozumie przekaz, czy treść pasuje do celu, czy nie obiecuje czegoś, czego nie zamierzasz zapewnić.
1: I czy po 5 poprawkach nadal robię plakat na małe spotkanie, a nie zapowiedź podróży przez całą galaktykę?
2: Bardzo słuszna kontrola. Narzędzie może podsuwać coraz bardziej widowiskowe warianty, a twoim zadaniem jest pamiętać, czego potrzebujesz.
1: To ja lubię. Wybór nie musi oznaczać wskazania najgłośniejszej propozycji. Czasem najlepsza będzie najspokojniejsza.
2: Albo taka, którą trzeba jeszcze poprawić ręcznie. Gotowość do zmiany własnego pierwszego wyboru też jest częścią pracy.
1: A co z poczuciem dumy? Czy mam prawo cieszyć się plakatem, skoro sam nie umiałbym go od początku wykonać?
2: Oczywiście, możesz się cieszyć. Satysfakcja nie wymaga opowiadania nieprawdy o swoich umiejętnościach.
1: Czyli mogę powiedzieć, miałem pomysł, znalazłem sposób, dopracowałem wynik i bardzo mi się podoba.
2: Tak, to uczciwa radość z tego, co zrobiłeś, zamiast próby przypisania sobie całej drogi wykonania.
1: I nie muszę też wyśmiewać kogoś, kto woli sam rysować, pisać albo uczyć się instrumentu.
3: Nie ma powodu.
2: Dla wielu osób sam proces jest ważną częścią przyjemności. Różne sposoby pracy mogą odpowiadać różnym celom.
1: Ktoś chce szybko pokazać pomysł, ktoś inny chce właśnie przez pracę własnych rąk dojść do czegoś, czego wcześniej nie planował.
2: A ta sama osoba może jednego dnia wybrać pomoc narzędzia, a drugiego spokojnie robić wszystko samodzielnie.
1: Czyli nie musimy urządzać zawodów, w których za każdym razem wygrywa ta sama metoda.
2: Lepiej zapytać, czego chcemy się nauczyć, co chcemy uzyskać i na jakich decyzjach nam zależy.
1: Mam jeszcze praktyczny sposób na uporządkowanie własnego wkładu. Gdy kończę pracę, zapisuję krótko, co wymyśliłem, co wygenerowałem i co zmieniłem.
2: To może się przydać również Tobie. Po czasie łatwo zapomnieć, skąd wziął się dany fragment albo dlaczego zrezygnowałeś z innego.
1: Nie potrzebuję wielkiego dziennika. Kilka zdań i zachowanie wybranych wersji wystarczy, żebym potrafił opowiedzieć, co robiłem.
2: A jeśli ktoś zapyta, odpowiedź nie będzie zależała od tego, jak dumnie czujesz się danego dnia.
1: Bardzo celna uwaga. Rano trochę pomogłem, wieczorem stworzyłem nowy kierunek w sztuce krzesła.
2: Krzesło nadal chcę, tylko żeby dało się na nim usiąść.
1: Wracając do tytułu, kto jest autorem? Kiedy pomysł był mój, a resztę zrobiła maszyna. Widzę teraz, że słowo reszta ukrywa sporo ważnych rzeczy.
2: Właśnie, czy oceniałeś, poprawiałeś, układałeś całość, czy po prostu przyjąłeś pierwszy wynik? Od tego zależy uczciwy opis twojego twórczego udziału.
1: I chyba nie potrzebuję na siłę jednej odpowiedzi dla każdego możliwego sposobu pracy.
2: Wystarczy, że w konkretnym przypadku umiesz nazwać własne decyzje i jasno wskazać pomoc, z której korzystałeś.
1: Nasz plakat zostaje więc plakatem przygotowanym przeze mnie z pomocą sztucznej inteligencji. Z moim pomysłem, wyborem i poprawkami, bez legendy o nocach spędzonych przy sztaludze.
2: Za to z 2 dostępnymi drogami do krzeseł. To akurat cenię bardzo wysoko.
1: Jeśli chcecie wracać do takich rozmów, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
3: Odwiedzajcie

Sander Desiderata Hermana. Teraz muzyczna chwila o spokoju ducha i łagodności wobec siebie.

Rocket Science, Miłość w remasterze z 2026 roku. Ciepłe harmonie podkreśliły opowieść o wspólnym domu i bliskości. Posłuchajmy utworu Mizofonia. Przed nami A. Sparrow.

sięgamy po połączenie popu i italo disco z nutą nostalgii, dystopia i cebulowy.

Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

Ej Sparrow, Radio Synteza. Nasz radiowy hymn to także spotkanie popu i rocka.

Chess, Zodiac, Ra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak chess swój rytm bierze.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Przy mikrofonach Piotr Fonia i Igor Gaduła. A dzisiaj prosimy, żeby przez chwilę wyjątkowo uważnie patrzeć na swój czajnik.
2: Bez obaw, nie szykujemy naprawy. Wyobraźmy sobie po prostu, że sprzęty domowe mogą wystawiać opinie o swoich właścicielach.
1: I że wieczorem zamiast rachunku otrzymujesz wiadomość. Właściciel chaotyczny, nie od kamienia. Dwie gwiazdki. Czajnik.
2: Bardzo surowa recenzja, jak na kogoś, komu przez cały dzień pomagaliśmy nabierać wody.
1: Właśnie od tego zaczniemy. Urządzamy fikcyjny wieczór ocen. Urządzenia przedstawiają swoje uwagi. Człowiek może odpowiedzieć, a ja będę odczytywał zgłoszenia.
2: Ja postaram się pilnować, żeby dom nie zamienił się w miejsce nieustannego wystawiania świadectw. Nawet jeśli lodówka ma bardzo mocne argumenty.
1: Pierwszy zgłasza się wspomniany czajnik. Rano właściciel działa sprawnie. Po południu włącza mnie, wychodzi z kuchni i wraca dopiero wtedy, gdy zapomni, po co przyszedł.
2: Czajnikowi trudno się dziwić. Przygotował wydarzenie, a publiczność się nie pojawiła.
1: Dalej pisze. Herbata planowana od godziny 17 nadal pozostaje na etapie zapowiedzi. Proszę o bardziej zdecydowaną współpracę.
2: Odpowiedź właściciela. Przepraszam, ktoś zadzwonił, potem szukałem okularów. Nie świadczy to o braku uznania dla twojego wysiłku.
1: Czajnik. Wyjaśnienie przyjęte. Proszę jednak nie stać nade mną i nie pytać co chwilę, czy już.
2: To akurat rozumiem. Pod presją spojrzenia nawet minuta potrafi zrobić się bardzo długa.
1: Dajemy możliwość poprawienia oceny?
2: Po kolejnej wspólnej herbacie niech opinia nie będzie dożywotnim podsumowaniem relacji.
1: Czajnik podnosi do 3 gwiazdek, ale zastrzega, że 5 wymaga przeczytania instrukcji pielęgnacji.
2: Rozsądne. Przy fikcyjnych emocjach warto zachować całkiem prawdziwą instrukcję.
1: Teraz lodówka. Właściciel otwiera drzwi i patrzy. Zamyka. Po chwili ponownie otwiera i patrzy. Zawartość w tym czasie nie uległa zmianie.
2: Może liczy na to, że za drugim razem pojawi się pomysł.
1: Lodówka dopisała. Jestem urządzeniem chłodniczym. Dział inspiracji kulinarnej nie został przewidziany.
2: To częsty błąd oczekiwań. Człowiek pyta wzrokiem, co zrobić na kolację. A lodówka może mu pokazać tylko to, co sam wcześniej włożył.
1: Czyli jej recenzja właściciela brzmi: dostarcza składniki, a potem jest nimi rozczarowany.
2: Trochę bym go obronił. Czasami dopiero po otwarciu drzwi przypomina sobie, że ma coś, na co rzeczywiście ma ochotę.
1: Lodówka przyjmuje wyjaśnienie i prosi, żeby to przypominanie nie trwało tyle, co pełne spotkanie towarzyskie.
2: W zamian człowiek może obiecać, że przed zakupami sprawdzi zawartość. Może wtedy 3 podobne słoiki przestaną udawać jedną wielką niespodziankę.
1: Ocena dodatkowa od półki. Nowy słoik ustawiony przede mną. Właściciel twierdzi, że niczego tu nie ma. Widoczność ograniczona, humor również.
2: Widzę, że do opiniowania zgłaszają się już części wyposażenia.
1: Tak, system bardzo szybko nabiera rozmachu, dlatego przejdźmy do pralki, zanim odezwie się każda uszczelka.
2: Pralka zapewne chciałaby porozmawiać o kieszeniach.
1: Trafiłeś. Współpraca poprawna, ale otrzymuje materiały nieobjęte zakresem obowiązków. Ostatnio drobny papier, którego właściciel poszukiwał z większą uwagą dopiero po zakończeniu programu.
2: Przynajmniej został podzielony na wiele małych egzemplarzy.
1: Właściciel odpowiada, że nie zamawiał tak szerokiej dystrybucji.
2: A pralka przypomina, że sprawdzenie kieszeni należy do działu przygotowania. tym sporze chyba przyzna mi rację.
1: To jeszcze druga uwaga. Po zakończeniu pracy sygnalizuje gotowość. Właściciel mówi: już idę. Informacja nie znajduje potwierdzenia w terenie.
2: To już jest w domu jednostką czasu o bardzo zmiennej długości.
1: Może wynosić chwilę, pół rozdziału albo całą rozmowę przez telefon.
2: Gdybym był pralką, poprosiłbym o bardziej realistyczną zapowiedź. Człowiekowi też łatwiej powiedzieć: skończę jedną rzecz i przyjdę, niż obiecywać natychmiast.
1: Czyli zamiast trzech ponaglających melodii wystarczyłoby urządzenie, które zna znaczenie słów jeszcze tylko.
2: Nie przesadzaj z tymi wymaganiami. Ludzie znają się od lat i też potrafią się na tym zdaniu zaskoczyć.
1: Następna opinia pochodzi od odkurzacza. Mieszkanie interesujące krajobrazowo. Liczne przewody, wyspy skarpet i wąskie przejścia. Trasa przygotowana dla znacznie mniejszej jednostki.
2: Odkurzacz chciał posprzątać, a dostał tor z przeszkodami.
1: Dodaje: właściciel oczekuje dotarcia wszędzie, ale bardzo starannie blokuje dostęp. Doceniam ambicje, nie rozumiem planu.
2: Człowiek odpowiada: myślałem, że skoro jesteś taki sprytny, to sobie poradzisz.
1: Odkurzacz: spryt nie zmniejsza szerokości obudowy.
2: I to jest zdanie, które powinno znaleźć się w wielu instrukcjach. Zanim zachwycimy się funkcją, trzeba czasem po prostu odsunąć krzesło.
1: Urządzenie poprosiło też o wyjaśnienie, dlaczego po jego przejeździe właściciel od razu przynosi herbatniki.
2: Bo porządek jest po to, żeby w domu żyć. Tutaj stanę po stronie człowieka.
1: Czyli odkurzacz nie może domagać się mieszkania, które po sprzątaniu pozostanie zamknięte na klucz?
2: Może o nim marzyć w naszej audycji, ale w rzeczywistości sprzęt ma pomagać nam korzystać z domu.
1: Dobrze, zapisuję. Porozumienie. Mniej kabli na trasie, prawo do herbatnika zachowane.
2: Proszę też wpisać, że nie ma obowiązku jedzenia nad zlewem, żeby zadowolić wszystkie urządzenia jednocześnie.
1: To prowadzi nas do tostera. Bardzo krótka recenzja. Pracuję nad kolorem. Właściciel po 5 sekundach zagląda, czy już osiągnąłem rezultat.
2: Czajnik kiwa pokrywką ze zrozumieniem.
1: Toster ma jeszcze zastrzeżenie do nazewnictwa. Kiedy grzanka wychodzi jasna, słyszę, że się nie staram. Kiedy ciemna, podobno przesadziłem z zaangażowaniem.
2: Tutaj przyda się znajomość ustawień, zanim zacznie się oceniać charakter.
1: Właściciel odpowiada, że pokrętło potraktował jak propozycję, a nie wiążącą informację.
2: To może następnym razem obie strony uzgodnią oczekiwany odcień przed rozpoczęciem współpracy.
1: Słuchacie Radia Synteza. W naszym wyobrażonym świecie sprzęty piszą recenzje, a Igor właśnie negocjuje pokój między człowiekiem a grzanką.
2: Na szczęście wszystkie zgłoszenia są fikcyjne. Wasz toster nie musi kończyć opinii. Możecie spokojnie korzystać z kuchni.
1: Ja bym jednak docenił jedną wiadomość w tygodniu. Hej, pamiętasz, że mam wyjmowaną tackę?
2: Przydatne przypomnienie chętnie. Ale czy naprawdę chcesz ocenę swojego charakteru od każdego urządzenia, które stoi w domu?
1: Kiedy tak to mówisz, zaczynam dostrzegać problem. Wchodzę zmęczony, a lampka informuje, że mój nastrój otrzymał 2 gwiazdki.
2: A zegar dopisuje, że znowu wróciłeś o innej porze niż wczoraj. Zwykły wieczór staje się rozmową oceniającą.
1: Czyli przyjemny żart działa do momentu, kiedy wszystko zaczyna czegoś ode mnie oczekiwać.
2: Dokładnie. Zabawnie wyobrazić sobie obrażony czajnik. Mniej zabawnie czuć, że nawet we własnej kuchni trzeba stale dobrze wypadać.
1: W takim razie w wprowadzam poprawkę do naszego pomysłu. Sprzęt opisuje konkretne sytuacje bez oceniania całego człowieka.
2: Zamiast właściciel beznadziejny mówi: w szufladzie brakuje miejsca, więc nie mogę się zamknąć. Z tym można coś zrobić.
1: I jeszcze prawo do odpowiedzi. Czasami urządzenie nie zna połowy historii.
2: Na przykład ekspres do kawy nie wie, że ktoś tego dnia zwyczajnie wybrał herbatę. Nie musi traktować tego jak utraty sympatii.
1: A lampka nie powinna czuć się pomijana, bo przy oknie było jeszcze jasno.
2: Dobrze, że zaczynamy uwzględniać okoliczności. Początkowe dwie gwiazdki dla właściciela mogą wyglądać inaczej, kiedy posłuchamy jego wersji.
1: Teraz mam recenzję odwrotną. Człowiek ocenia budzik. Punktualny, konsekwentny, bardzo słaby dobór momentu na rozpoczęcie rozmowy.
2: Budzik odpowiada jednym zdaniem. Godzina została wybrana przez właściciela.
1: Tu akurat trudno polemizować. Można tylko przyznać, że wieczorny ja ma czasem przesadne zaufanie do porannego mnie.
2: A poranny ty próbuje wynegocjować aneks do umowy.
1: Dokładnie. 5 minut dodatkowego finansowania w postaci kołdry.
2: Widzisz, nawet budzikowi przypisujemy intencje. Chociaż to my ustawiliśmy jego działanie. Dzięki temu możemy sobie trochę ponarzekać.
1: Czyli rozmowa z urządzeniem bywa w gruncie rzeczy rozmową ze swoim własnym planem.
2: Czasami tak. Czajnik przypomina, że się rozproszyłeś, szuflada, że napchałeś do niej za dużo, a budzik, że wczoraj liczyłeś na cud.
1: Bardzo dyskretne towarzystwo, dopóki nie dostanie możliwości publikacji.
2: Dlatego swoje wyobrażone opinie zostawimy w naszym radiowym salonie. Żadnych tablic z rankingiem gospodarzy.
1: To na zakończenie każdy sprzęt musi wskazać też jedną dobrą rzecz. Nie będziemy przecież kończyć spotkania samymi reklamacjami.
2: Czajnik mógłby napisać: właściciel często zaprasza kogoś na herbatę. Dzięki temu moja praca kończy się miłą rozmową.
1: Lodówka potrafi z kilku składników przygotować kolację i podzielić się nią z gościem. Drzwi zamknął tym razem od razu.
2: Pralka. Ulubiona koszula znów poszła z właścicielem na ważne spotkanie. Dobrze wiedzieć, że wysiłek się przydał.
1: Odkurzacz. Przejście udrożnione. Skarpety usunięte. Człowiek po sprzątaniu usiadł i wyglądał na zadowolonego. Cel osiągnięty.
2: I nagle okazuje się, że sprzęty najlepiej oceniają dzień, w którym zwyczajnie ułatwiły nam życie.
1: A człowiek może odwdzięczyć się przeczytaniem instrukcji, odrobiną uwagi i tym, żeby nie obiecywać pralce, że już idzie, gdy dopiero zaczyna film.
2: Zostawmy mu jednak prawo do niedoskonałego wieczoru. Dom powinien go przyjmować, nawet kiedy żadna z gwiazdek nie chce się akurat zapalić.
1: Jeśli nasza rozmowa zasłużyła na wasz uśmiech, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
2: Odwiedzajcie również radio-synteza.pl. Byli z wami Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólny czas.
1: A teraz muzyka. Czajnik może zrobić herbatę, ale prosimy go o wstrzymanie recenzji przynajmniej do końca utworu.

Wes M. Sapa, Que suba la energia. Za nami hiszpańskojęzyczna propozycja w latynoskim stylu. Teraz pop spotyka się z hip-hopem, Ace Sparrow i W świecie filtrów.

tapczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

to winylowe ziomki i tapczan. Rymowanie okazało się tu sposobem na codzienną porcję twórczej energii.

0: kiedy czas dożywania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Raz, dwa, mikrofon.

tak na naszej antenie zabrzmiał utwór Na chwilę, to Ace Perow, a wysłuchacie radia Synteza.

Szlakiem gwiazd, życie to chwila. Wśród obrazów przemijania znalazło się także miejsce na nadzieję.

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Przyniosłem dziś pomysł, dzięki któremu uporządkujemy całe życie. Wystarczy każde pytanie rozbić na dwie możliwości.
2: A ja przyniosłem zdjęcie kota siedzącego w progu. Możesz jeszcze schować pomysł, zanim zrobi mu się przykro.
1: Wchodzisz albo wychodzisz. Co tu może być skomplikowanego?
2: Mój przecinek wybiera trzecią odpowiedź. Ty trzymasz drzwi. I potrafi przy tej odpowiedzi pozostać tak długo, że zaczynam rozumieć zawiasy.
1: Już widzę tytuł naszej rozmowy. Wszystko można sprowadzić do dwóch decyzji, które rozgałęziają się na następne dwie. Tylko dlaczego kot zawsze znajduje trzecią?
2: Ponieważ nie uczestniczył w spotkaniu, na którym ustaliliście liczbę odpowiedzi, był zajęty spaniem na porządku obrad.
3: Najpierw mała poprawka do mojego wielkiego hasła.
1: Nie udowodniłem niczego o całym życiu. Mam na myśli sposób układania pytań. Na każdym rozwidleniu odpowiadasz tak albo nie i przechodzisz dalej.
2: Rozumiem. Chcesz herbaty? Tak. Z cytryną? Nie. Z cukrem? Tak. Znowu zapomniałeś kupić cukier? Tak. I jesteśmy przy bardzo konkretnym wyniku.
1: To właśnie drzewo decyzji. Pytanie, dwie gałęzie, następne pytanie.
2: Nazwa drzewa przy kocie jest ryzykowna. Przecinek już siedzi na najwyższej gałęzi, a ty na dole tłumaczysz, że miał wybrać jedną z dwóch.
1: Twój kot nie obala matematyki. Trzy możliwości też mogę rozdzielić pytaniami o dwóch odpowiedziach. Najpierw wchodzisz, jeśli nie, pytam, wychodzisz, jeśli znów nie, zostaje siedzenie w progu.
2: Świetnie. Uporządkowałeś kota, a ja nadal trzymam drzwi.
1: Uporządkowałem opis sytuacji.
2: To poproszę jeszcze opis sytuacji, w której nie marznie mi łokieć.
1: Uczciwa uwaga. Umieć coś zapisać i umieć skutecznie z tym postępować. To dwie różne rzeczy.
2: Przecinek zaczął swoją karierę w progu pewnego spokojnego wieczoru. Miałczał pod drzwiami do pokoju, więc je otworzyłem. Zrobił pół kroku i zastygł, jakby przypomniał sobie o sprawie sprzed trzech drzemek.
1: Sprawdzał, czy pokój nadal jest pokojem.
2: Pokazałem fotel, koc, kawałek podłogi w świetle lampy. Wyglądałem jak człowiek wynajmujący mieszkanie komuś, kto nie ma zamiaru płacić.
1: A jednak wymaga pełnego oprowadzenia.
2: W końcu wszedł. Usiadłem, otworzyłem książkę i usłyszałem miałknięcie. Stał po drugiej stronie tych samych drzwi.
1: Może uznał, że zdjęcia w ogłoszeniu były korzystniejsze.
2: Otworzyłem ponownie, został. Wtedy dotarło do mnie, że nie zamawiał przejścia. Zamawiał możliwość przejścia. Ja byłem tylko wyposażeniem tej możliwości.
1: Czyli źle określiłeś zadanie. Ty rozwiązywałeś problem transportu kota, a kot być może chciał po prostu otwartych drzwi.
2: Wolałbym, żeby wpisał to w uwagach do zamówienia. Oszczędzilibyśmy sobie prezentacji fotela.
1: Mój piksel podobnie potraktował wybór legowiska. Po lewej położyłem poduszkę, po prawej koc, stanąłem po środku, żeby niczego nie sugerować.
2: Już podejrzewam zwycięzcę. Miał dwie nogi i był z siebie zadowolony.
1: Usiadł mi na stopie. Cały plan porównania legowisk upadł, bo nie zauważyłem, że przyszedłem na doświadczenie z trzecim legowiskiem.
2: I to ogrzewanym, w dodatku takim, które samo pójdzie zrobić herbatę, gdy tylko lokator pozwoli.
1: Najgorsze, że zacząłem szeptem prosić go o zmianę miejsca. We własnym mieszkaniu prowadziłem negocjacje o odzyskanie lewej nogi.
2: Lewą miałeś zajętą. Prawą mogłeś wybrać, zostać czy zdrętwieć.
1: Nie wykluczają się. Wykonałem obie możliwości jednocześnie, bez żadnej zaawansowanej fizyki.
2: Ledwie rozstawiliśmy dwie szufladki, a już coś wystaje. Czasem to nie świat jest nielogiczny, tylko nasze szufladki za małe.
1: Drzewo pomaga, kiedy dobrze określimy możliwości i pytania. Problem zaczyna się, gdy uznamy, że sam rysunek zna wszystkie kocie zamiary.
2: Miałem taki rysunek, na kartce zapisałem, co robić, żeby spokojnie popracować. Jeśli kot chce uwagi, pobawić się. Jeśli chce odpocząć, zostawić w spokoju.
1: I co wybrał?
2: Położył się na kartce, bardzo zdecydowanie zgłosił potrzebę zaprzestania dokumentacji.
1: To już nie gałąź drzewa, tylko kontrola jakości całego projektu.
2: Nie mogłem odczytać, co robić dalej. Instrukcja przewidywała kota obok instrukcji kota na instrukcji. Uznałem wcześniej za mało istotny szczegół.
1: Na takich szczegółach można wyhodować ogromną liczbę wariantów. Wyobraź sobie 10 kolejnych wyborów, każdy z dwiema możliwościami. Wszystkich możliwych ciągów odpowiedzi jest już 1024.
2: Brzmi jak liczba sposobów, na które mogę nie skończyć pracy przed kolacją.
1: A 20 takich wyborów daje ponad 1 000 000 ciągów. Prosty krok, powtórzony wiele razy, może stworzyć mnóstwo możliwości do rozważenia.
2: Zaraz, ale robiąc herbatę, nie muszę parzyć 1 000 000 herbat, żeby wybrać swoją.
1: Słusznie mnie łapiesz. Przejście jedną drogą to co innego niż sprawdzanie wszystkich dróg. Sama liczba gałęzi nie oznacza, że zawsze trzeba każdą odwiedzić.
2: Już szukałem w pamięci największego czajnika.
1: Teoria złożoności pyta między innymi, jak rosną potrzebny czas i pamięć, gdy rośnie rozmiar problemu. A nie tylko o to, czy pojedyncze pytanie brzmi niewinnie.
2: U mnie czas rośnie, kiedy kot zajmuje fotel, a pamięć słabnie, kiedy próbuję sobie przypomnieć, dlaczego wstałem. Czy dostanę za to jakiś stopień naukowy?
1: Na razie stołek. Fotel jest zajęty.
2: Stołek przyjmuję. To przynajmniej wynik, na którym można usiąść.
1: Sprawdźmy planowanie w praktyce. Masz 3 miejsca na wieczorną lekturę. Fotel, kanapę i krzesło. Chcesz znaleźć takie, na którym kot pozwoli ci usiąść.
2: Wybieram fotel, kot wybiera fotel. Przenoszę się na kanapę, kot przypomina sobie kanapę. Dochodzę do krzesła, a on już tam ma oddział terenowy.
1: W tej anegdocie warunki zmieniają się podczas szukania odpowiedzi.
2: I chodzą bezszelestnie. To daje warunkom znaczną przewagę.
1: Mógłbyś od razu usiąść na krześle i nie zapowiadać planu.
2: Próbowałem. Wziąłem książkę, minę niewinnego człowieka i usiadłem przy stole. Przecinek zasnął w fotelu. Pomyślałem, że skoro śpi, fotel może jednak być wolny.
1: Igorze, fotel zawierający kota nie jest wolny. To dość przydatna wskazówka wizualna.
2: Miałem na myśli drugą połowę. Podszedłem, kot się rozciągnął i fotel przestał mieć drugą połowę. Nie wiedziałem, że mebel można anulować ruchem łapy.
1: Kot zastosował geometrię użytkową. Powierzchnia dostępna dla człowieka zależy od ambicji kota.
2: Wróciłem do krzesła, książka została w fotelu. On śpi, ja stoję i zastanawiam się, czy wypada przeszkadzać komuś, kto właśnie przejął moją literaturę.
1: Potrzebujemy innego celu. Nie wygrać z kotem o fotel, tylko spokojnie poczytać.
2: Wtedy wystarczy druga książka. Oto rozwiązanie, które zwiększa złożoność biblioteczki, ale zmniejsza złożoność wieczoru.
1: Słuchacie Radia Synteza. W studiu Igor Gaduła i Piotr Fonia. A poza studiem dwa koty, którym bez konsultacji przypisaliśmy sporo stanowisk kierowniczych.
2: Mój dotąd nie wniósł sprzeciwu, ale zażądałby usunięcia słowa przypisaliśmy. On uważa, że po prostu zauważyliśmy stan faktyczny.
1: Mam nowy pomysł. Jeśli nie możemy przewidzieć zachowania, zapisujmy je. Rano wybrał koc, w południe parapet, wieczorem fotel. Po tygodniu powstanie porządna tabela.
2: A ósmego dnia kot wybierze torbę, w której przyniosłeś papier do drukowania tabeli.
1: Dopiszę torbę.
2: Dziewiątego wybierze miejsce po torbie.
1: Dopiszę miejsce po torbie.
2: Dziesiątego ty wybierzesz odpoczynek, a kot wróci na koc. I uznasz, że model działa, chociaż obaj po prostu jesteście zmęczeni.
1: Tabela opisuje przeszłość, a przewidywanie trzeba jeszcze sprawdzić. Nie mogę ogłosić sukcesu tylko dlatego, że po każdym zaskoczeniu dopiszę kolejny wiersz.
2: Próbowałem podobnej metody z pogodą za oknem. Jutro będzie tak, jak jutro zobaczę. Skuteczność znakomita. Przy wyborze płaszcza korzyść niewielka.
1: Uparcie wracasz do tego, że kot ma trzecią decyzję. Może my też ją mamy, tylko rzadziej sobie pozwalamy.
2: Oczywiście. Ktoś pyta, naprawiasz szufladę teraz czy po obiedzie? Odpowiadam, najpierw sprawdzę, co jest w środku. Po godzinie oglądam stare fotografie, a szuflada awansowała na album.
1: Czyli przecinek nie musiał niczego wymyślać. Obserwował mistrza.
2: Nie podoba mi się ta hipoteza, bo ma nieprzyjemnie mocne podstawy.
1: Ja też miewam trzecią opcję. Mam posprzątać biurko albo zacząć pracę. Zamiast tego ustawiam lepsze oświetlenie do sprzątania biurka przed rozpoczęciem pracy.
2: I wtedy kot skakuje na biurko, a ty masz wreszcie zewnętrzną przyczynę opóźnienia. Bardzo uprzejmy współpracownik.
1: Może nie przypisujmy im planu przejęcia naszego czasu. Czasem zwierzak wybiera ciepłe miejsce, a my dorabiamy do tego całe posiedzenie zarządu.
2: Pewnie tak. Przecinek potrafi mnie rozśmieszyć samym siedzeniem. Nie potrzebuję rozumieć drzewa decyzji, żebym ja zobaczył w nim dyrektora lasu.
1: W takim razie ostatnie zadanie. Kot stoi w progu. Jak brzmi poprawnie postawione pytanie?
2: Czy ja naprawdę muszę znać jego plan, żeby przestać tu stać? Jeśli drzwi mogą zostać otwarte, zostawiam je otwarte i idę po książkę. Czasem rozwiązaniem jest zauważyć własną rolę w kłopocie.
1: A gdy trzeba je zamknąć?
2: Czekam na bezpieczny moment, zamykam i przyjmuję, że przez chwilę będę miał niską ocenę obsługi. Nie każdą reklamację trzeba rozpatrywać do rana.
1: Czyli dwie odpowiedzi wystarczają, żeby budować pytania, ale nie gwarantują szybkiego rozwiązania. A trzecia kocia możliwość przypomina nam, że mogliśmy pominąć coś w opisie.
2: Na przykład kota. Zdumiewająco często pomijamy kota w planie, który zakłada przestawienie kota.
1: Przyznaję, moje wielkie porządkowanie życia trochę się skurczyło.
2: Za to zmieści się w mieszkaniu. Na wielkie teorie przecinek nie zostawiłby miejsca.
1: Jeśli znacie trzecią odpowiedź swojego kota, opowiedzcie o niej w komentarzu. I subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Tę decyzję można podjąć nawet bez rysowania drzewa.
2: Zaglądajcie też na radio-synteza.pl. www.legowiska.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
1: Teraz mamy dwie możliwości. Jeszcze porozmawiać albo oddać antenę muzyce.
2: Wybieram trzecią. Oddaj antenę muzyce, ale zostaw mi możliwość dalszego gadania. Teraz rozumiem przecinka.

Szum winylów, radio synteza. Przed nami psychodeliczny boom bap o pamięci i podążaniu własnym.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu. Było

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

to operate in The Last Dance. Za nami instrumentalna podróż między elektroniką a operą.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia, który przyszedł dziś wyjątkowo spokojny. Albo wypoczął, albo ktoś go dobrze wyprowadził.
2: Byłem na spacerze z Pikselem, wyszedłem jako opiekun kota, wróciłem jako uczestnik wycieczki, któremu przewodnik niczego nie wyjaśnia.
1: Może wykupiłeś sam przejazd, komentarz, trzeba było domówić.
2: Przejazdu też nie było. Przez pierwszą część wyprawy podziwialiśmy jeden krzak. Dokładnie ten, który widać z mojego okna.
1: Ale z bliska miał zapewne więcej krzaka.
2: Zdecydowanie. I stąd moje pytanie. Jeśli wyprowadzam kota na spacer, to czy czasem on nie wyprowadza mnie? Ja trzymam smycz, ale on trzyma cały rozkład dnia.
1: Też kiedyś trzymałem uchwyt walizki, a mimo to o przebiegu podróży zdecydowało urwane kółko.
2: Piksel jest przyzwyczajony do szelek i lubi nasz spokojny zakątek. Wczoraj jednak przygotowałem większy plan. Kawałek alejki, ławka, powrót. W głowie już widziałem przyjemny spacer.
1: Czyli kot miał wyjść na zewnątrz, a ty miałeś wejść do własnych wyobrażeń.
2: Najpierw przystanął przy furtce, potem przy liściu, potem przy miejscu, gdzie prawdopodobnie kiedyś rozważano obecność liścia. Zacząłem czuć, że jestem spóźniony na spacer, na którym już jestem.
1: Piękne uczucie. Człowiek potrafi zrobić sobie zaległość nawet z odpoczynku.
2: Mówię łagodnie, chodź, pokażę ci coś ciekawego. On odwrócił głowę, popatrzył na mnie i wrócił do liścia. Przeżyłem porażkę jako organizator atrakcji.
1: Liść przynajmniej nie obiecywał programu.
2: Najbardziej zabolało mnie to, że po kilku minutach też zacząłem go oglądać. Pomyślałem, skoro on tak patrzy, może coś przeoczyłem.
1: I przeoczyłeś?
2: Tak, fakt, że klęczę przed krzakiem, a kot stoi obok z miną instruktora, któremu wreszcie udało się coś wyjaśnić mniej zdolnemu kursantowi.
1: Przecinek zrobił mi podobny kurs w domu. Przestał się ruszać i patrzył pod komodę. Uklęknąłem, zajrzałem, nic. Przyniosłem latarkę. On już siedział na krześle i obserwował moje postępy.
2: Co było pod komodą?
1: Kurz, guzik i moja godność. Guzik odzyskałem.
2: Właśnie dlatego podejrzewam, że koty są wyższą inteligencją z kosmosu. Potrafią uruchomić człowieka samym spojrzeniem. My do uruchomienia czajnika potrzebujemy przynajmniej guzika.
1: Z twoją kosmiczną teorią jest jeden kłopot. Mój wyższy intelekt przestraszył się kiedyś własnego odbicia w pustej misce.
2: Zobaczył drugiego dowódcę misji. Nie wiedział, czy ten już zjadł.
1: Czyli każde zachowanie dopasujesz do teorii.
2: Do dzisiejszej radiowej zabawy owszem. Jako dowód pochodzenia z kosmosu nie nadaje się ani spojrzenie, ani miska. Ale jako początek bardzo podejrzanej opowieści oba są znakomite.
1: W takim razie otwieram teczkę, tylko wyobrażoną, bo na prawdziwej przecinek by usiadł. Co zapisałby kot po twoim spacerze?
2: Dziennik wyprawy. Wyprowadziłem człowieka na świeże powietrze. Początkowo stawiał opór i powtarzał słowo alejka. Nie ustalono, jaką ma ono wartość odżywczą.
1: Obiekt wykazuje niepokojącą potrzebę dotarcia tam, gdzie jeszcze nie jest. Gdy dociera, zaczyna planować powrót.
2: Udało się zatrzymać obiekt przy roślinie. Po pewnym czasie obniżył głowę do właściwego poziomu badawczego. Rokowania ostrożnie pomyślne.
1: Brzmi lepiej niż moja ostatnia opinia o własnej sprawności. Tam było tylko wstać z podłogi etapami.
2: Poczekaj, najlepsze było przy ławce. Wreszcie ruszyliśmy. Ucieszyłem się, że plan zaczyna działać. Pikser przeszedł kilka kroków i zawrócił, żeby obejrzeć ten sam krzak z drugiej strony.
1: Rzetelny badacz, ty już chciałeś publikować wnioski po obejrzeniu frontu.
2: Potem usiadł, ja zostałem obok, bo smycz była luźna i nigdzie nam się nie spieszyło. Dopiero po chwili zauważyłem, że jednak się spieszę. W środku, do punktu, który sam narysowałem w głowie.
1: Ławka obraziłaby się, gdybyście nie przyszli?
2: Raczej nie. Ławki mają dość elastyczne podejście do rezerwacji. Więc w końcu przestałem negocjować z kotem i usiadłem tam, gdzie mogliśmy spokojnie zostać.
1: I kosmita zaliczył ci pierwsze ćwiczenie?
2: Tak, tylko nie wręczył dyplomu. Szkoła ma słabo rozwinięty dział kontaktu z absolwentami.
1: Milczenie to bardzo wygodna metoda. Wyobraź sobie, że kot nagle zacząłby mówić. Natychmiast musiałby odpowiadać, czemu rozrzucił ziemię z doniczki.
2: A tak ma pełne prawo do zachowania tajemnicy ogrodniczej.
1: I nie dostanie pytania, skoro tak wszystko rozumiesz, to dlaczego nie przyniesiesz sobie miski sam?
2: To może być klucz do całej sprawy. Wyższa inteligencja rozpoznała moment, w którym ujawnienie zdolności oznacza dodatkowe obowiązki.
1: Dlatego przysłowie sprzątanie rozumie wyłącznie starożytny dialekt z odległej mgławicy.
2: A przy szelestach z kuchni nagle świetnie odnajduje się w lokalnej kulturze.
1: Tylko nie mylmy naszej bajki z wiedzą o zwierzętach. To, że kot nie odpowiada ludzkim zdaniem, nie oznacza braku kontaktu. Czasem to my czekamy na pełne przemówienie, chociaż on już odszedł i właściwie wyraził opinię.
2: Przyznaję, na spacerze powiedział mi bardzo dużo o moim pomyśle, głównie tyłem.
1: Wyobraź sobie jednak, że dziś wieczorem Pixel odzywa się po raz pierwszy. Co mówi?
2: Piotrze, o liściu rozmawialiśmy. Nie będę wracał do podstaw.
1: Ha! Ja oczekiwałem zagadki o wszechświecie, a dostałem uwagę do zeszytu.
2: A przecinek?
1: Igorze, koc złożony w kostkę nie pełni swojej funkcji. Rozłożyć. I nie przy mnie, bo muszę mieć wrażenie, że sam go znalazłem.
2: Następnym razem spróbuję zauważyć to, przy czym Pixel się zatrzymuje. Bez mierzenia, ile przeszliśmy. Może on wcale nie milczy, tylko ja zbyt głośno komentuję?
1: Tylko nie musisz od razu wkładać nosa pod każdy krzak. Sąsiedzi mogą uznać, że wasza wycieczka zamieniła przewodnika.
2: Właśnie sąsiad był świadkiem całej sceny. Zapytał, czy czekam na kogoś. Odpowiedziałem, tak, na decyzję. Spojrzał na kota, pokiwał głową i powiedział, że nie będzie przeszkadzał.
1: Człowiek doświadczony, rozpoznał posiedzenie.
2: Pixel wtedy podszedł do mnie i otarł się o nogę. Uznałem to za zgodę na dalszą drogę. Zrobiłem krok. On usiadł dokładnie tam, gdzie przed chwilą stałem.
1: Poprosił o zwolnienie miejsca, a ty odczytałeś to jako awans na kierownika wyprawy.
2: Moja kariera trwała bardzo krótko, ale zdążyłem wyprostować plecy.
1: Kiedyś pilnowałem na ławce książki i swetra, podczas gdy przecinek oglądał ze mną nasz ogrodzony ogródek. Położyłem sweter obok, żeby mieć wolne ręce. Kot natychmiast na nim usiadł.
2: Uznajmy, że sprawdzał, czy nie zawiera obcej technologii.
1: Zrobiło się chłodniej, więc chciałem się ubrać. Przecinek patrzył tak spokojnie, że najpierw przeprosiłem. Własny sweter. Za to, że zamierzam go użyć.
2: W raporcie zapisano. Człowiek zaczyna wykazywać szacunek wobec wyposażenia bazy.
1: Podniosłem sweter ostrożnie dopiero wtedy, gdy kot zszedł. on przesunął się na książkę. Do domu wróciłem ubrany, ale niedoczytany.
2: Zatem kosmiczna misja polega na przejmowaniu przedmiotów, które za chwilę będą nam potrzebne.
1: A może po prostu kładziemy obok siebie rzeczy wygodne i interesujące. I jesteśmy ogromnie zaskoczeni, że ktoś też je zauważył.
2: To wyjaśnienie ma jedną poważną wadę. Trudniej na jego podstawie zaprojektować statek kosmiczny w kształcie kapcia.
1: Statek w kształcie kapcia ma sens. Ląduje cicho, wnętrze miękkie, a po wejściu do mieszkania nikt nie pyta, skąd przybył.
2: Problemem jest nawigacja. Prawy leci tam, gdzie lewy, a lewy zaginął pod łóżkiem.
1: To nie zaginął. Wykonuje długoterminową misję obserwacyjną.
2: Raporty przekazuje za pomocą kłaczków. Teraz rozumiem, dlaczego są wszędzie. Mamy w mieszkaniach bardzo rozbudowaną sieć łączności.
1: Piotrze, twoja teoria właśnie uczyniła odkurzanie działalnością dyplomatyczną.
2: Dlatego kot wychodzi z pokoju, nie chce brać udziału w zerwaniu stosunków między kanapą a dywanem.
1: A wracając na ziemię i do spaceru, co się w końcu stało z tą ławką? Dotarliście?
2: Nie. W pewnym momencie Piksel ruszył w stronę domu. Wróciliśmy, a ja dopiero przy drzwiach zauważyłem, że od dłuższej chwili nie sprawdzałem czasu.
1: Czyli wycieczka nie zrealizowała planu, ale zrobiła coś pożytecznego z planistą.
2: Owszem. Nadal nie wiem, co było tak ciekawego w krzaku, ale przez chwilę nie miałem potrzeby zajmować się 5 rzeczami naraz. Miałem jedną. Podejrzany krzak.
1: Dobry początek. Człowiek nie musi od razu osiągać wielkiego spokoju. Może zacząć od małego zdziwienia.
2: Za to w domu Piksel poszedł spać. Ja zrobiłem herbatę i opowiadałem mu, jak przyjemnie było wyjść. Jedno oko na chwilę się otworzyło.
1: Cieszę się, że podopieczny docenia zajęcia. Jutro poziom drugi, drugi liść.
2: Ha, drugi liść. Nie wiem, czy jestem gotowy na specjalizację.
1: Możesz powtarzać pierwszy. Kot raczej nie wymaga świadectwa ukończenia krzaka.
2: Ustalmy jednak, że nie każdy kot chce takich wypraw. Przecinek może wybrać dom. Piksel swój zakątek. A my nie potrzebujemy robić im identycznego programu wycieczek.
1: Przecinek na pewno wybrałby parapet. Ma stamtąd widok na świat i nie musi nigdzie transportować człowieka.
2: Więc kto kogo wyprowadza? Ja dbam o warunki i trzymam smycz. Kot mocno wpływa na tempo. Tylko w mojej opowieści jedno z nas miało być wyłącznym autorem spaceru.
1: Możecie zwyczajnie wyjść razem. Ty patrzysz, żeby było spokojnie i bezpiecznie. On patrzy pod krzak. Każdy wnosi coś, czego drugi nie zaplanował.
2: A hipoteza o kosmitach?
1: Nadal bez dowodów. Ale gdyby przecinek jutro poprosił mnie o pomoc przy naprawie statku, spytałbym przede wszystkim, czy podróż obejmuje tyle postojów, co wasz spacer.
2: Do pierwszej gwiazdy nie dolecicie. Będzie oglądał wyrzutnie z drugiej strony.
1: I będę trzymał sweter.
2: Napiszcie w komentarzach, kto ustala tempo waszych wspólnych wypraw. Subskrybujcie też kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Kot może odmówić komentarza, ale was chętnie posłuchamy.
1: Odwiedzajcie radio-synteza.pl. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia. Życzymy wam spaceru, z którego nie trzeba się rozliczać w kilometrach.
2: Oddajemy antenę muzyce. A ja mam na dziś jeszcze jedno zadanie od Piksela.
1: Jakie?
2: Nic. Mam chwilę nic nie robić. Podobno dotąd wykonywałem to bardzo niedokładnie.

Przed nami ciepły pop rock o uczuciu, które daje poczucie domu. Rocket Science i Miłość w remasterze z 2026 roku.

0: to Static Lovers i Kino. Warto czasem odłożyć ekran i zauważyć własną codzienność.
1: Rząd pierwszy środek zawsze było wolne.
0: Teraz nasz radiowy hymn w popowo-rockowym brzmieniu Ace Sparrow i Radiosynteza.

c'è storia gra. Londo, Kubrick, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Przy mikrofonach Piotr Fonia i Igor Gaduła. A dzisiaj prosimy, żeby przez chwilę wyjątkowo uważnie patrzeć na swój czajnik.
2: Bez obaw, nie szykujemy naprawy. Wyobraźmy sobie po prostu, że sprzęty domowe mogą wystawiać opinie o swoich właścicielach.
1: I że wieczorem zamiast rachunku otrzymujesz wiadomość. Właściciel chaotyczny, nie od kamienia. Dwie gwiazdki. Czajnik.
2: Bardzo surowa recenzja, jak na kogoś, komu przez cały dzień pomagaliśmy nabierać wody.
1: Właśnie od tego zaczniemy. Urządzamy fikcyjny wieczór ocen. Urządzenia przedstawiają swoje uwagi. Człowiek może odpowiedzieć, a ja będę odczytywał zgłoszenia.
2: Ja postaram się pilnować, żeby dom nie zamienił się w miejsce nieustannego wystawiania świadectw. Nawet jeśli lodówka ma bardzo mocne argumenty.
1: Pierwszy zgłasza się wspomniany czajnik. Rano właściciel działa sprawnie. Po południu włącza mnie, wychodzi z kuchni i wraca dopiero wtedy, gdy zapomni, po co przyszedł.
2: Czajnikowi trudno się dziwić. Przygotował wydarzenie, a publiczność się nie pojawiła.
1: Dalej pisze. Herbata planowana od godziny 17 nadal pozostaje na etapie zapowiedzi. Proszę o bardziej zdecydowaną współpracę.
2: Odpowiedź właściciela. Przepraszam, ktoś zadzwonił, potem szukałem okularów. Nie świadczy to o braku uznania dla twojego wysiłku.
1: Czajnik. Wyjaśnienie przyjęte. Proszę jednak nie stać nade mną i nie pytać co chwilę, czy już.
2: To akurat rozumiem. Pod presją spojrzenia nawet minuta potrafi zrobić się bardzo długa.
1: Dajemy możliwość poprawienia oceny?
2: Po kolejnej wspólnej herbacie niech opinia nie będzie dożywotnim podsumowaniem relacji.
1: Czajnik podnosi do 3 gwiazdek, ale zastrzega, że 5 wymaga przeczytania instrukcji pielęgnacji.
2: Rozsądne. Przy fikcyjnych emocjach warto zachować całkiem prawdziwą instrukcję.
1: Teraz lodówka. Właściciel otwiera drzwi i patrzy. Zamyka. Po chwili ponownie otwiera i patrzy. Zawartość w tym czasie nie uległa zmianie.
2: Może liczy na to, że za drugim razem pojawi się pomysł.
1: Lodówka dopisała. Jestem urządzeniem chłodniczym. Dział inspiracji kulinarnej nie został przewidziany.
2: To częsty błąd oczekiwań. Człowiek pyta wzrokiem, co zrobić na kolację. A lodówka może mu pokazać tylko to, co sam wcześniej włożył.
1: Czyli jej recenzja właściciela brzmi: dostarcza składniki, a potem jest nimi rozczarowany.
2: Trochę bym go obronił. Czasami dopiero po otwarciu drzwi przypomina sobie, że ma coś, na co rzeczywiście ma ochotę.
1: Lodówka przyjmuje wyjaśnienie i prosi, żeby to przypominanie nie trwało tyle, co pełne spotkanie towarzyskie.
2: W zamian człowiek może obiecać, że przed zakupami sprawdzi zawartość. Może wtedy 3 podobne słoiki przestaną udawać jedną wielką niespodziankę.
1: Ocena dodatkowa od półki. Nowy słoik ustawiony przede mną. Właściciel twierdzi, że niczego tu nie ma. Widoczność ograniczona, humor również.
2: Widzę, że do opiniowania zgłaszają się już części wyposażenia.
1: Tak, system bardzo szybko nabiera rozmachu, dlatego przejdźmy do pralki, zanim odezwie się każda uszczelka.
2: Pralka zapewne chciałaby porozmawiać o kieszeniach.
1: Trafiłeś. Współpraca poprawna, ale otrzymuje materiały nieobjęte zakresem obowiązków. Ostatnio drobny papier, którego właściciel poszukiwał z większą uwagą dopiero po zakończeniu programu.
2: Przynajmniej został podzielony na wiele małych egzemplarzy.
1: Właściciel odpowiada, że nie zamawiał tak szerokiej dystrybucji.
2: A pralka przypomina, że sprawdzenie kieszeni należy do działu przygotowania. tym sporze chyba przyzna mi rację.
1: To jeszcze druga uwaga. Po zakończeniu pracy sygnalizuje gotowość. Właściciel mówi: już idę. Informacja nie znajduje potwierdzenia w terenie.
2: To już jest w domu jednostką czasu o bardzo zmiennej długości.
1: Może wynosić chwilę, pół rozdziału albo całą rozmowę przez telefon.
2: Gdybym był pralką, poprosiłbym o bardziej realistyczną zapowiedź. Człowiekowi też łatwiej powiedzieć: skończę jedną rzecz i przyjdę, niż obiecywać natychmiast.
1: Czyli zamiast trzech ponaglających melodii wystarczyłoby urządzenie, które zna znaczenie słów jeszcze tylko.
2: Nie przesadzaj z tymi wymaganiami. Ludzie znają się od lat i też potrafią się na tym zdaniu zaskoczyć.
1: Następna opinia pochodzi od odkurzacza. Mieszkanie interesujące krajobrazowo. Liczne przewody, wyspy skarpet i wąskie przejścia. Trasa przygotowana dla znacznie mniejszej jednostki.
2: Odkurzacz chciał posprzątać, a dostał tor z przeszkodami.
1: Dodaje: właściciel oczekuje dotarcia wszędzie, ale bardzo starannie blokuje dostęp. Doceniam ambicje, nie rozumiem planu.
2: Człowiek odpowiada: myślałem, że skoro jesteś taki sprytny, to sobie poradzisz.
1: Odkurzacz: spryt nie zmniejsza szerokości obudowy.
2: I to jest zdanie, które powinno znaleźć się w wielu instrukcjach. Zanim zachwycimy się funkcją, trzeba czasem po prostu odsunąć krzesło.
1: Urządzenie poprosiło też o wyjaśnienie, dlaczego po jego przejeździe właściciel od razu przynosi herbatniki.
2: Bo porządek jest po to, żeby w domu żyć. Tutaj stanę po stronie człowieka.
1: Czyli odkurzacz nie może domagać się mieszkania, które po sprzątaniu pozostanie zamknięte na klucz?
2: Może o nim marzyć w naszej audycji, ale w rzeczywistości sprzęt ma pomagać nam korzystać z domu.
1: Dobrze, zapisuję. Porozumienie. Mniej kabli na trasie, prawo do herbatnika zachowane.
2: Proszę też pisać, że nie ma obowiązku jedzenia nad zlewem, żeby zadowolić wszystkie urządzenia jednocześnie.
1: To prowadzi nas do tostera. Bardzo krótka recenzja. Pracuję nad kolorem. Właściciel po 5 sekundach zagląda, czy już osiągnąłem rezultat.
2: Czajnik kiwa pokrywką ze zrozumieniem.
1: Toster ma jeszcze zastrzeżenie do nazewnictwa. Kiedy grzanka wychodzi jasna, słyszę, że się nie staram. Kiedy ciemna, podobno przesadziłem z zaangażowaniem.
2: Tutaj przyda się znajomość ustawień, zanim zacznie się oceniać charakter.
1: Właściciel odpowiada, że pokrętło potraktował jak propozycję, a nie wiążącą informację.
2: To może następnym razem obie strony uzgodnią oczekiwany odcień przed rozpoczęciem współpracy.
1: Słuchacie Radia Synteza. W naszym wyobrażonym świecie sprzęty piszą recenzje, a Igor właśnie negocjuje pokój między człowiekiem a grzanką.
2: Na szczęście wszystkie zgłoszenia są fikcyjne. Wasz toster nie musi kończyć opinii. Możecie spokojnie korzystać z kuchni.
1: Ja bym jednak docenił jedną wiadomość w tygodniu. Hej, pamiętasz, że mam wyjmowaną tackę?
2: Przydatne przypomnienie chętnie. Ale czy naprawdę chcesz ocenę swojego charakteru od każdego urządzenia, które stoi w domu?
1: Kiedy tak to mówisz, zaczynam dostrzegać problem. Wchodzę zmęczony, a lampka informuje, że mój nastrój otrzymał 2 gwiazdki.
2: A zegar dopisuje, że znowu wróciłeś o innej porze niż wczoraj. Zwykły wieczór staje się rozmową oceniającą.
1: Czyli przyjemny żart działa do momentu, kiedy wszystko zaczyna czegoś ode mnie oczekiwać.
2: Dokładnie. Zabawnie wyobrazić sobie obrażony czajnik. Mniej zabawnie czuć, że nawet we własnej kuchni trzeba stale dobrze wypadać.
1: W takim razie wprowadzam poprawkę do naszego pomysłu. Sprzęt opisuje konkretne sytuacje bez oceniania całego człowieka.
2: Zamiast właściciel beznadziejny mówi: w szufladzie brakuje miejsca, więc nie mogę się zamknąć. Z tym można coś zrobić.
1: I jeszcze prawo do odpowiedzi. Czasami urządzenie nie zna połowy historii.
2: Na przykład ekspres do kawy nie wie, że ktoś tego dnia zwyczajnie wybrał herbatę. Nie musi traktować tego jak utraty sympatii.
1: A lampka nie powinna czuć się pomijana, bo przy oknie było jeszcze jasno.
2: Dobrze, że zaczynamy uwzględniać okoliczności. Początkowe dwie gwiazdki dla właściciela mogą wyglądać inaczej, kiedy posłuchamy jego wersji.
1: Teraz mam recenzję odwrotną. Człowiek ocenia budzik. Punktualny, konsekwentny, bardzo słaby dobór momentu na rozpoczęcie rozmowy.
2: Budzik odpowiada jednym zdaniem. Godzina została wybrana przez właściciela.
1: Tu akurat trudno polemizować. Można tylko przyznać, że wieczorny ja ma czasem przesadne zaufanie do porannego mnie.
2: A poranny ty próbuje wynegocjować aneks do umowy.
1: Dokładnie. 5 minut dodatkowego finansowania w postaci kołdry.
2: Widzisz, nawet budzikowi przypisujemy intencje. Chociaż to my ustawiliśmy jego działanie. Dzięki temu możemy sobie trochę ponarzekać.
1: Czyli rozmowa z urządzeniem bywa w gruncie rzeczy rozmową ze swoim własnym planem.
2: Czasami tak. Czajnik przypomina, że się rozproszyłeś, szuflada, że napchałeś do niej za dużo, a budzik, że wczoraj liczyłeś na cud.
1: Bardzo dyskretne towarzystwo, dopóki nie dostanie możliwości publikacji.
2: Dlatego swoje wyobrażone opinie zostawimy w naszym radiowym salonie. Żadnych tablic z rankingiem gospodarzy.
1: To na zakończenie każdy sprzęt musi wskazać też jedną dobrą rzecz. Nie będziemy przecież kończyć spotkania samymi reklamacjami.
2: Czajnik mógłby napisać: właściciel często zaprasza kogoś na herbatę. Dzięki temu moja praca kończy się miłą rozmową.
1: Lodówka potrafi z kilku składników przygotować kolację i podzielić się nią z gościem. Drzwi zamknął tym razem od razu.
2: Pralka. Ulubiona koszula znów poszła z właścicielem na ważne spotkanie. Dobrze wiedzieć, że wysiłek się przydał.
1: Odkurzacz. Przejście udrożnione. Skarpety usunięte. Człowiek po sprzątaniu usiadł i wyglądał na zadowolonego. Cel osiągnięty.
2: I nagle okazuje się, że sprzęty najlepiej oceniają dzień, w którym zwyczajnie ułatwiły nam życie.
1: A człowiek może odwdzięczyć się przeczytaniem instrukcji, odrobiną uwagi i tym, żeby nie obiecywać pralce, że już idzie, gdy dopiero zaczyna film.
2: Zostawmy mu jednak prawo do niedoskonałego wieczoru. Dom powinien go przyjmować, nawet kiedy żadna z gwiazdek nie chce się akurat zapalić.
1: Jeśli nasza rozmowa zasłużyła na wasz uśmiech, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
2: Odwiedzajcie również radio-synteza.pl. Byli z wami Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólny czas.
1: A teraz muzyka. Czajnik może zrobić herbatę, ale prosimy go o wstrzymanie recenzji przynajmniej do końca utworu. Radio!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Fufu. Fuf, dobdzie w kot. Krótka, pogodna zachęta, by nie tracić ducha, gdy dzień przynosi kłopoty.

A. Sparrow w świecie filtrów. Posłuchajmy A. Sparrow w popowo-hip-hopowym wydaniu.

to standard i tryb samolotowy. Chwila odłączenia prowadziła tu do powrotu do codziennego życia. Włącz świat. Kremówki koduje marzenia. Teraz piosenka o marzeniach, które powstają także przy komputerze.

zamieszanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Karma dla kota, zostań. Ciepły głos i gitara opowiedzą o bliskości wyrażanej obecnością.

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Raz, dwa, mikrofon sprawdzony!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Piotrze, napisałeś mi rano, przyjdź wcześniej, musimy sprawdzić kota binarnego. Przyszedłem. Mam okulary i trochę obaw.
2: Miał być kodu binarnego. Podyktowałem wiadomość i nie sprawdziłem tekstu. Ale skoro już jesteśmy, sprawdzimy oba. Dzień dobry, tu Radiosynteza. Piotr Fonia i Igor Gaduła.
1: Przynajmniej wiemy, jak powstała dzisiejsza audycja. Jedna literka poszła na spacer, a my mamy kota w dokumentacji.
2: Pytanie brzmi, czy kot rozumie kod binarny? A przy okazji, ile kotów zmieści się w zdaniu, zanim przestanie ono cokolwiek wyjaśniać?
1: W moich zdaniach zwykle mieści się jeden, przecinek, wchodzi w połowie i wszyscy zapominają, jaki był początek.
2: W zapisie binarnym używamy zera i jedynki. Z ich ciągów można budować zapisy liczb, a przy ustalonych regułach kodować także tekst czy obraz.
1: U mnie zero to liczba kotów, które reagują na prośbę zejść ze stołu. Jeden to liczba kotów na stole.
2: Czyli ten sam kod daje ci obie wartości, zależnie od pytania.
1: Bardzo oszczędne urządzenie robi wszystko na jednym futrze.
2: Ale to jeszcze nie znaczy, że rozumie zapis. Jeśli kot siądzie raz na kartce z zerem, a raz na kartce z jedynką, mogę opisać jego wybory. Nie mogę od razu uznać go za informatyka.
1: Szkoda. Przecinek usiadł wczoraj na instrukcji i bardzo liczyłem, że teraz ktoś w domu będzie wiedział, jak ustawić zegar.
2: Mój Pixel przeszedł po klawiaturze, gdy próbowałem napisać krótką notatkę. Powstał ciąg znaków, którego nie umiałem przeczytać, a okno na ekranie zrobiło się większe.
1: Znał skrót, którego ty nie znałeś. To musi boleć.
2: Najbardziej bolało, że potem spokojnie usiadł obok i patrzył na mnie, jakbym miał już tylko wykonać resztę. Przez chwilę naprawdę próbowałem odgadnąć, co chciał osiągnąć.
1: Ciepły komputer. Osiągnął ciepły komputer. Reszta to twój wkład w interpretację dzieła.
2: Możliwe, ale nazwałem plik kod źródłowy, żeby zachować go do dalszej analizy.
1: A kiedy go skopiowałeś, miałeś kota zapasowego?
2: Tak. Pierwsza kopia bezpieczeństwa, która nadal może zrzucić coś z biurka.
1: Nie, plik nie może. Znowu pomieszały ci się koty z kodami.
2: Wyobraźmy sobie kontrolkę przy misce. Zgaszona oznacza 0. Miska pusta. Zapalona oznacza 1. Jedzenie jest. Chciałem zbudować taki wskaźnik.
1: Dla kogo? Kot sprawdzi miskę bez kontrolki, a ty będziesz musiał sprawdzić i miskę, i kontrolkę.
2: Dla wygody.
1: Czyjej? Bo jak na razie tylko kontrolka zyskała zajęcie.
2: Dobrze, projekt wraca do szuflady. Ale rozważałem go z pełną powagą, podczas gdy Pixel jadł śniadanie i najwyraźniej nie cierpiał na brak informacji.
1: A ty budowałeś osobny sygnał mówiący to, co kot właśnie demonstrował całą głową.
2: Ty nigdy nie próbowałeś rozszyfrować kociego sygnału?
1: Próbowałem. Przecinek miauczał pod szafką. Uznałem, że chcę zabawkę. Przyniosłem zabawkę, nic. Poprawiłem koc, nic. Pokazałem mu miskę. Popatrzył na mnie, jakbym zupełnie nie przygotował się do rozmowy.
2: Co oznaczał komunikat?
1: Nie wiem. W końcu kichnąłem, a on odszedł. Przez pół dnia podejrzewałem, że odpowiedziałem prawidłowym hasłem.
2: Piękne. System rozpoznawania człowieka po kichnięciu.
1: Bardzo niewygodny przy ponownym logowaniu. Nie chciałem go wdrażać w całym mieszkaniu.
2: I tu jest ważna rzecz. Żeby czytać kod, trzeba znać regułę, która łączy znaki ze znaczeniem. Same zera i jedynki nie zdradzają, czy zapisano w nich literę, liczbę czy fragment obrazka.
1: Tak jak samo miał, nie mówi mi, czy mam otworzyć drzwi, przesunąć nogę, czy przestać prezentować kota gościom.
2: Mamy kontekst i obserwacje, ale to nie gotowy słownik. Jeśli sami wymyślimy, że jedno miałknięcie oznacza zero, a dwa jedynkę, kot nie podpisuje przez to naszej umowy.
1: Zwłaszcza, że podczas podpisywania umowy najchętniej położyłby się na niej w całości.
2: Proponuję więc słownik jawnie niedorzeczny. Kot kreskowy. Zwierzę w paski, którego nie należy próbować skanować przy kasie.
1: Bo zamiast ceny poznasz opinię o obsłudze.
2: Kot pocztowy. Zawsze przychodzi pod twój adres, ale przesyłkę uznaje za doręczoną dopiero po obejrzeniu pustego opakowania.
1: Mam kota dostępu, leży w przejściu. Bez jego udziału nie przejdziesz, a próba obejścia wymaga dodatkowego uwierzytelnienia na palcach.
2: I kot błędu. Patrzysz na niego, patrzysz na przewróconą doniczkę i od razu wiesz, że coś poszło nie tak. Ale komunikat nie wyjaśnia przyczyny.
1: Przyczyną podobno była grawitacja. Kot wyłącznie zauważył możliwość jej zastosowania.
2: To już nie kot błędu, to konsultant do spraw spadków.
1: Wypłatę też przyjmuję z góry, najlepiej z kuchennego blatu.
2: A kot dachowiec?
1: Kot na najwyższym poziomie. Dokumentacja niedostępna z drabiny.
2: Musimy uważać, bo zaraz ktoś naprawdę zechce z tego złożyć program.
1: Program już mamy, radiowy. Pierwszy, w którym błąd w wiadomości awansował na głównego bohatera.
2: Brakuje nam jeszcze kota Schrödingera. Przy kocie binarnym trudno ominąć pudełko i pytanie o to, co właściwie wiemy, zanim zajrzymy do środka.
1: U mnie, zanim zajrzę do pudełka, wiem jedno. Jeśli kupiłem coś dla kota, będzie bardziej zainteresowany pudełkiem niż zakupem.
2: To osobna dziedzina. Kot Schrödingera jest bohaterem doświadczenia myślowego o opisie kwantowym i pomiarze. To nie przepis na testowanie domowego kota i nie nazwa zwykłego braku wiedzy, gdzie on siedzi.
1: Czyli kiedy nie wiem, czy przecinek jest w pudełku, czy pod łóżkiem, nie mogę powiedzieć, że mam własną superpozycję.
2: Możesz tak zażartować, ale samo nasze nie wiem nie wystarcza do stwierdzenia superpozycji kwantowej. Nieobecność kota przy misce też nie robi z kuchni laboratorium.
1: Bardzo dobrze, bo w mojej kuchni jedyną nierozstrzygniętą sprawą jest to, kto schował pokrywkę do niewłaściwej szuflady. I akurat kota o to nie podejrzewam.
2: A ja mam własną, całkowicie kuchenną wersję pudełka. Kupiłem Pikselowi legowisko. Wyjąłem je, rozłożyłem, poprawiłem. Piksel usiadł w kartonie. Włożyłem legowisko do kartonu. Wyszedł.
1: To nie była superpozycja, to była recenzja wystroju wnętrza.
2: Wyjąłem legowisko. Wrócił do kartonu. Przesuwałem oba przedmioty i czułem, że treść zadania zmienia się po każdej odpowiedzi.
1: A wystarczyło uznać, że kupiłeś bardzo elegancką wkładkę transportową do dobrego kartonu.
2: Właśnie. Ostatecznie legowisko stoi w rogu. Karton obok, a kot śpi na moim swetrze. Wynik stabilny. Godność obserwatora trochę mniej.
1: Spróbuj potraktować sweter jako wyposażenie badawcze. Od razu będziesz wyglądał na człowieka, który nad tym panuje.
2: Zrobię etykietę. Stanowisko do obserwacji utraty swetra. Tylko nie zapiszę jej zerami i jedynkami, bo potem sam nie znajdę swetra.
1: Za to kot odczyta ciepło. I może właśnie dlatego nie potrzebuje naszego sposobu zapisu. My rozmawiamy o symbolach, a on już wygodnie siedzi.
2: Czy kot w ogóle ma powód, żeby nauczyć się naszego kodu? W naszej zabawie cały system działa tak. Kot miauczy, Człowiek sprawdza, człowiek poprawia.
1: Po co kot ma pisać program, skoro trafił na gotowego wykonawcę? U mnie podstawowa komenda brzmi: stań pod szafką i wyglądaj, jakbyś wiedział coś ważnego.
2: A człowiek uruchamia wszystkie dostępne funkcje po kolei.
1: Z wyjątkiem tej właściwej, więc kot uruchamia komendę jeszcze raz. Prawdopodobnie dlatego tak często czuje się jak aktualizacja, która niczego nie poprawiła.
2: Mógłbym napisać ci, że mam w domu 1-0 kotów, tylko musiałbym zaznaczyć, w jakim systemie liczę.
1: Bo ja od razu zacząłbym przygotowywać 10 misek.
2: A zapis 1-0 w systemie dwójkowym oznacza 2. Wystarczyłyby 2 miski.
1: Z punktu widzenia kota informowanie mnie o pomyłce byłoby więc bardzo nierozsądne.
2: Zostawmy miski do przeliczenia. Sam ciąg zer i jedynek wygląda tajemniczo, więc łatwo uznać go za szyfr.
1: Zwłaszcza jeśli kartkę znajdziesz pod kotem, który odmawia wyjaśnień.
2: Sam zapis binarny nie zapewnia jednak tajności. Jeśli znam sposób kodowania, mogę go odczytać. Kodowanie i szyfrowanie to różne sprawy.
1: Tak jak list położony na stole i list położony pod przecinkiem. Treść może być ta sama, ale do drugiego znacznie trudniej uzyskać dostęp.
2: Do słownika brakuje mi jeszcze kota w butach. Ten chyba od razu rozumie kod dotyczący ubioru.
1: Przyszedłby w butach i ogłosił, że jest ubrany. Spróbuj dopisać resztę regulaminu komuś, kto już stoi w progu i uważa rozmowę za zakończoną.
2: Zaprosiłbym go do studia. Przynajmniej mielibyśmy gościa przygotowanego do wyjścia.
1: Mielibyśmy 4 buty na stole i gościa zainteresowanego przewodem od słuchawek. Z rozmowy o kodzie binarnym zrobiłby się program o rozwiązanych sznurowadłach.
2: Przyznaję, wolę Pixela Boso. Ostatnio podczas mojego czytania położył łapę na ekranie. Zapytałem, co chcesz mi pokazać? Przesunął łapę. Przesunąłem tekst. Znowu położył łapę.
1: I znowu uznałeś, że macie wspólny projekt.
2: Przez chwilę tak, potem zobaczyłem odbicie lampy, które wędrowało po ekranie. Cała nasza współpraca opierała się na tym, że on patrzył na światło, a ja na niego.
1: To akurat bardzo ładna scena. Dwóch zainteresowanych tym samym ekranem, każdy z zupełnie innego powodu.
2: I żaden nie wiedział, nad czym pracuje drugi. Pixel odszedł, a ja zostałem z notatką. Kot niczego nie zatwierdził.
1: Za to pomógł ci zauważyć własne założenie. Wcale nie musi być programistą, żebyś przy nim czegoś się nauczył.
2: Nasze anegdoty nie dają więc podstaw do uznania kota za znawcę kodu binarnego. Chodzenie po klawiaturze nie jest egzaminem z kodowania.
1: Całe szczęście. Ja czasem chodzę po kuchni i też nie chciałbym, żeby od razu oceniano mnie jako kucharza.
2: Mamy za to praktyczne odkrycie. Kiedy prosisz o sprawdzenie kodu, przeczytaj wiadomość przed wysłaniem. Inaczej ktoś przyjdzie z okularami oglądać kota.
1: I przygotuj okulary także dla kota. Niech zobaczy, z kim ma do czynienia.
2: Jeśli macie własne gry słów z kotem i kodem, napiszcie je w komentarzach. Subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Komentarze złożone z samych zer i jedynek będziemy czytać nieco wolniej.
1: Odwiedzajcie też radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólną zabawę i oddajemy anteny muzyce.
2: Igorze, tylko pamiętaj zabrać swojego kota źródłowego.
1: To twój plik.
2: A, rzeczywiście. Znowu literka.
1: Zapisz go i zamknij. A gdyby zamiałczał, nie poprawiaj. Mamy temat następnej rozmowy.

Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję. Yeah. 3 a.m. again. Whole lot of tenants up in here. None of y'all pay rent.

ostatnie dźwięki, nie wszystko to standard. Zostańcie z nami w Radiu Synteza. Lew jako symbol odwagi i honoru. Przed nami podniosły gitarowy rok. Lion's Legacy i Path of the Lion.

odłóżmy na chwilę codzienny ciężar. Przed nami pogodny, spokojny pop rock. Leniwe poranki i niech będzie.

Wild Tech Cut the Rope. To była opowieść o powrocie do życia i uwalnianiu się od wspomnień.

to horyzont i pół drogi. Między uczuciem a decyzją potrafi pojawić się trudne miejsce.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Piotr Fonia obok Igor Gaduła, a wy słuchacie Radia Synteza. Przynoszę dzisiaj plakat, którego na antenie oczywiście nie zobaczycie.
2: W takim razie wybrałeś doskonałe miejsce na szczegółową rozmowę o obrazie.
1: Wystarczy, że go sobie wyobrazimy. Wieczór muzyki w małej sali. Ciepłe światło, dwa krzesła i napis zapraszający do wspólnego słuchania.
2: Brzmi przyjemnie. I co mamy z tym plakatem zrobić?
1: Ustalić, kto jest autorem. Jeżeli pomysł był mój, a obraz oraz napis przygotowała sztuczna inteligencja.
2: Najpierw zapytałbym, co dokładnie znaczy pomysł był mój. Powiedziałeś tylko zrób plakat. Czy od początku wiedziałeś, co ma przedstawiać?
1: Czułem, że zadasz niewygodne pytanie. Zacząłem od zdania. Przygotuj ładny plakat wieczoru muzycznego.
2: To bardzo szerokie zamówienie. Wiesz, jaki ma być cel, ale większość decyzji o wyglądzie pozostawiasz narzędziu.
1: Dostałem kilka propozycji, wybrałem jedną i pomyślałem, świetnie, zrobiłem plakat.
2: W codziennym skrócie ludzie czasem tak powiedzą, ale gdybym spytał, co sam zaprojektowałeś, potrzebowałbym dokładniejszej odpowiedzi.
1: Czyli mogę uczciwie powiedzieć, że przygotowałem go z pomocą sztucznej inteligencji, wybierając jedną z propozycji.
2: Tak opisałbyś przebieg pracy? Nie musimy od razu wciskać całej historii w jedno wielkie słowo.
1: Tylko właśnie, to słowo bywa kuszące. Autor wygląda znacznie okazalej niż osoba, która wybrała trzeci wariant.
2: Zdarza się jednak, że wybór trzeciego wariantu jest początkiem prawdziwej pracy. Powiedzmy, że patrzysz na niego i zaczynasz dostrzegać, co nie pasuje.
1: Pierwsza rzecz. Sala wygląda zbyt uroczyście. Chciałem kameralny wieczór, a otrzymałem wnętrze, w którym boję się przesunąć krzesło.
2: Czyli doprecyzowujesz atmosferę.
1: Druga rzecz. Napis jest efektowny, ale nie mówi, o której zaczynamy. A dekoracji tyle, że trudno znaleźć miejsce na tę informację.
2: Teraz zastanawiasz się nad funkcją plakatu. Co odbiorca powinien zauważyć najpierw i czego się dowiedzieć?
1: Trzecia rzecz. Jedno z krzeseł stoi w dziwnym miejscu. Niby ładnie, ale trzeba by przejść przez stolik, żeby na nim usiąść.
2: Tutaj do procesu twórczego wkracza praktyczna znajomość mebli.
1: Bardzo niedoceniana dziedzina. Poprawiam opis, wybieram spokojniejsze kolory, przesuwam napis, usuwam połowę ozdób i układam informacje.
2: Wtedy twój wkład jest już bardziej konkretny. Masz cel, oceniasz propozycje i podejmujesz decyzje, które wpływają na rezultat.
1: Ale nadal nie narysowałem ani jednej kreski.
2: To prawda, dlatego opis samodzielnie narysowałem byłby czymś innym niż opis opracowałem pomysł i dopracowałem materiał wygenerowany przez narzędzie.
1: Czyli dobrze jest nazywać czynności, nie ukrywać wykonania, ale też nie udawać, że własne wybory nie miały znaczenia.
2: Właśnie, pytanie o twórczy wkład staje się łatwiejsze, kiedy rozłożymy pracę na to, co rzeczywiście się wydarzyło.
1: A jeśli ten pierwszy, ogólny pomysł był wyjątkowy? Może dwa krzesła i mała sala to akurat coś, o czym nikt wcześniej nie pomyślał.
2: Nie zakładałbym wyjątkowości bez sprawdzania. Zresztą nawet bardzo ciekawy pomysł nie odpowiada jeszcze na pytanie, kto wykonał każdy fragment.
1: Czyli nie mogę pochwalić się wszystkimi umiejętnościami, które widzę w gotowym obrazie, tylko dlatego, że poprosiłem o jego powstanie.
2: Możesz natomiast powiedzieć, że znalazłeś sposób, aby swój zamiar pokazać. to też jest realny rezultat.
1: Podoba mi się, że nie sprowadzamy rozmowy do odbierania komuś satysfakcji.
2: Nie ma potrzeby. Można cieszyć się efektem i jednocześnie mówić dokładnie, jak powstał.
1: Weźmy inny przykład, bliższy radiu. Chcę krótkiej opowieści o człowieku, który co wieczór słyszy z sąsiedniego pokoju inną melodię.
2: Dobry punkt wyjścia. Co potem?
1: Proszę system o tekst. Dostaję gotową historię, czytam i wybieram zakończenie, które najbardziej mi się podoba.
2: Wtedy masz pomysł początkowy, materiał wygenerowany przez narzędzie i swój wybór. To nadal dość konkretny opis.
1: A druga wersja pracy najpierw rozpisuje bohatera, decyduje, co ma przeżyć i wiem, jakie znaczenie będzie miała ostatnia melodia.
2: Później możesz korzystać z podpowiedzi przy szukaniu różnych scen, ale masz już własny szkielet opowieści.
1: Czytam propozycje, usuwam te, które nie pasują, piszę dialog na nowo i zmieniam finał, bo wcześniejszy za dużo wyjaśniał.
2: Twój udział w końcowym kształcie staje się wyraźnie inny niż w pierwszym przykładzie. Jedno zdanie pomogła mi sztuczna inteligencja, nie mówi jeszcze jak bardzo.
1: I odwrotnie, sam to zrobiłem, może pomijać dużą część historii.
2: Dlatego czasem najbardziej uczciwa odpowiedź ma dwa zdania. Krótkie, zwyczajne, bez bronienia swojej dumy za wszelką cenę.
1: Spróbuję. Pomysł i redakcja są moje. W pierwszych wersjach tekstu korzystałem z propozycji sztucznej inteligencji.
2: Jeżeli dokładnie tak pracowałeś, to jest zrozumiały opis. Odbiorca wie znacznie więcej niż po samej etykiecie.
1: A gdybym tylko wybrał jedną gotową wersję?
2: Powiedz to równie prosto. Nie trzeba dopisywać godzin poprawek, których nie było.
1: Zwłaszcza, że ktoś może potem zapytać, jak uzyskałem ten wspaniały efekt. A ja zacznę opisywać z wielką powagą naciśnięcie przycisku.
2: Przycisk bywa bardzo przydatny. Tylko nie musi udawać całego warsztatu.
1: Mam wrażenie, że kłopot często dotyczy oczekiwań odbiorcy. Kiedy mówię narysowałem, ktoś wyobraża sobie moje ręce przy pracy.
2: Tak, dlatego dobranie słowa ma znaczenie. Odbiorca może interesować się gotowym obrazem, ale może też chcieć wiedzieć, jak go wykonano.
1: Na przykład uczy się rysować i pyta o technikę. Wtedy udawanie własnej umiejętności byłoby wobec niego zwyczajnie mylące.
2: A jeśli zapraszasz go na wieczór muzyki, najważniejsze mogą być termin, miejsce i atmosfera. Nadal możesz jasno zaznaczyć sposób przygotowania plakatu.
1: Bez robienia z każdej grafiki wielkiej instrukcji obsługi.
2: Wystarczy proporcjonalna informacja, zgodna z tym, co się wydarzyło. Chodzi o zrozumienie, a nie o dekorowanie tekstu technicznymi szczegółami.
1: Słuchacie Radia Synteza. Rozmawiamy o pomysłach, wyborach i pracy ze sztuczną inteligencją. Nasz fikcyjny plakat ma już mniej ozdób i znacznie lepsze dojście do krzesła.
2: Za to pojawiło się kolejne pytanie. Kto odpowiada za to, co ostatecznie pokażesz innym?
1: Ja decyduję, że to publikuję. Powinienem więc przynajmniej przeczytać napis i sprawdzić, czy podane informacje się zgadzają.
2: Właśnie. Zdanie "tak zaproponowało narzędzie" nie poprawi błędnej godziny na zaproszeniu.
1: Ani dodatkowej dłoni na ilustracji, jeśli wcześniej jej nie zauważyłem.
2: Dlatego wybór nie kończy pracy. Obejmuje też przyjrzenie się temu, co wybrałeś.
1: Czyli umiejętność oceny może być ważniejsza, niż początkowo myślałem. Łatwo dostać wiele efektownych wersji. Trudniej wiedzieć, którą zostawić i dlaczego.
2: Możesz ustalić sobie kryteria, czy odbiorca rozumie przekaz, czy treść pasuje do celu, czy nie obiecuje czegoś, czego nie zamierzasz zapewnić.
1: I czy po 5 poprawkach nadal robię plakat na małe spotkanie, a nie zapowiedź podróży przez całą galaktykę?
2: Bardzo słuszna kontrola. Narzędzie może podsuwać coraz bardziej widowiskowe warianty, a twoim zadaniem jest pamiętać, czego potrzebujesz.
1: To ja lubię. Wybór nie musi oznaczać wskazania najgłośniejszej propozycji. Czasem najlepsza będzie najspokojniejsza.
2: Albo taka, którą trzeba jeszcze poprawić ręcznie. Gotowość do zmiany własnego pierwszego wyboru też jest częścią pracy.
1: A co z poczuciem dumy? Czy mam prawo cieszyć się plakatem, skoro sam nie umiałbym go od początku wykonać?
2: Oczywiście możesz się cieszyć. Satysfakcja nie wymaga opowiadania nieprawdy o swoich umiejętnościach.
1: Czyli mogę powiedzieć, miałem pomysł, znalazłem sposób, dopracowałem wynik i bardzo mi się podoba.
2: Tak, to uczciwa radość z tego, co zrobiłeś, zamiast próby przypisania sobie całej drogi wykonania.
1: I nie muszę też wyśmiewać kogoś, kto woli sam rysować, pisać albo uczyć się instrumentu.
3: Nie ma powodu.
2: Dla wielu osób sam proces jest ważną częścią przyjemności. Różne sposoby pracy mogą odpowiadać różnym celom.
1: Ktoś chce szybko pokazać pomysł, ktoś inny chce właśnie przez pracę własnych rąk dojść do czegoś, czego wcześniej nie planował.
2: A ta sama osoba może jednego dnia wybrać pomoc narzędzia, a drugiego spokojnie robić wszystko samodzielnie.
1: Czyli nie musimy urządzać zawodów, w których za każdym razem wygrywa ta sama metoda.
2: Lepiej zapytać, czego chcemy się nauczyć, co chcemy uzyskać i na jakich decyzjach nam zależy.
1: Mam jeszcze praktyczny sposób na uporządkowanie własnego wkładu. Gdy kończę pracę, zapisuję krótko, co wymyśliłem, co wygenerowałem i co zmieniłem.
2: To może się przydać również tobie. Po czasie łatwo zapomnieć, skąd wziął się dany fragment albo dlaczego zrezygnowałeś z innego.
1: Nie potrzebuję wielkiego dziennika. Kilka zdań i zachowanie wybranych wersji wystarczy, żebym potrafił opowiedzieć, co robiłem.
2: A jeśli ktoś zapyta, odpowiedź nie będzie zależała od tego, jak dumnie czujesz się danego dnia.
1: Bardzo celna uwaga. Rano trochę pomogłem, wieczorem stworzyłem nowy kierunek w sztuce krzesła.
2: Krzesło nadal chcę, tylko żeby dało się na nim usiąść.
1: Wracając do tytułu, kto jest autorem? Kiedy pomysł był mój, a resztę zrobiła maszyna. Widzę teraz, że słowo reszta ukrywa sporo ważnych rzeczy.
2: Właśnie, czy oceniałeś, poprawiałeś, układałeś całość, czy po prostu przyjąłeś pierwszy wynik? Od tego zależy uczciwy opis twojego twórczego udziału.
1: I chyba nie potrzebuję na siłę jednej odpowiedzi dla każdego możliwego sposobu pracy.
2: Wystarczy, że w konkretnym przypadku umiesz nazwać własne decyzje i jasno wskazać pomoc, z której korzystałeś.
1: Nasz plakat zostaje więc plakatem przygotowanym przeze mnie z pomocą sztucznej inteligencji. Z moim pomysłem, wyborem i poprawkami, bez legendy o nocach spędzonych przy sztaludze.
2: Za to z 2 dostępnymi drogami do krzeseł. To akurat cenię bardzo wysoko.
1: Jeśli chcecie wracać do takich rozmów, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
2: Odwiedzajcie też radio-synteza.pl i zostańcie z naszą muzyką. Przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia.
1: Dziękujemy za wspólny czas, a plakat, jak przystało na radio, zostawiamy dziś waszej wyobraźni.

Love Axis, Good Times. Plaża, letni wiatr i proste radości. Pora na słoneczny, muzyczny nastrój.

to Rocket Science i Miłość w remasterze z 2026 roku. Miłość stała się tu oparciem w trudniejszych chwilach.

kończy się cebulowy na naszej antenie Dystopia. Tu Radio Synteza.

0: na naszej antenie Ace Sparrow i Radio Synteza. Towarzyszy Wam Radio Synteza.
1: Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia, który przyszedł dziś wyjątkowo spokojny. Albo wypoczął, albo ktoś go dobrze wyprowadził.
2: Byłem na spacerze z Pikselem, wyszedłem jako opiekun kota, wróciłem jako uczestnik wycieczki, któremu przewodnik niczego nie wyjaśnia.
1: Może wykupiłeś sam przejazd, komentarz, trzeba było domówić.
2: Przejazdu też nie było. Przez pierwszą część wyprawy podziwialiśmy jeden krzak. Dokładnie ten, który widać z mojego okna.
1: Ale z bliska miał zapewne więcej krzaka.
2: Zdecydowanie. I stąd moje pytanie. Jeśli wyprowadzam kota na spacer, to czy czasem on nie wyprowadza mnie? Ja trzymam smycz, ale on trzyma cały rozkład dnia.
1: Też kiedyś trzymałem uchwyt walizki, a mimo to o przebiegu podróży zdecydowało urwane kółko.
2: Piksel jest przyzwyczajony do szelek i lubi nasz spokojny zakątek. Wczoraj jednak przygotowałem większy plan. Kawałek alejki, ławka, powrót. W głowie już widziałem przyjemny spacer.
1: Czyli kot miał wyjść na zewnątrz, a ty miałeś wejść do własnych wyobrażeń.
2: Najpierw przystanął przy furtce, potem przy liściu. Potem przy miejscu, gdzie prawdopodobnie kiedyś rozważano obecność liścia. Zacząłem czuć, że jestem spóźniony na spacer, na którym już jestem.
1: Piękne uczucie. Człowiek potrafi zrobić sobie zaległość nawet z odpoczynku.
2: Mówię łagodnie, chodź, pokażę ci coś ciekawego. On odwrócił głowę, popatrzył na mnie i wrócił do liścia. Przeżyłem porażkę jako organizator atrakcji.
1: Liść przynajmniej nie obiecywał programu.
2: Najbardziej zabolało mnie to, że po kilku minutach też zacząłem go oglądać. Pomyślałem, skoro on tak patrzy, może coś przeoczyłem.
1: I przeoczyłeś?
2: Tak, fakt, że klęczę przed krzakiem, a kot stoi obok z miną instruktora, któremu wreszcie udało się coś wyjaśnić mniej zdolnemu kursantowi.
1: Przecinek zrobił mi podobny kurs w domu. Przestał się ruszać i patrzył pod komodę. Uklęknąłem, zajrzałem, nic. Przyniosłem latarkę. On już siedział na krześle i obserwował moje postępy.
2: Co było pod komodą?
1: Kurz, guzik i moja godność. Guzik odzyskałem.
2: Właśnie dlatego podejrzewam, że koty są wyższą inteligencją z kosmosu. Potrafią uruchomić człowieka samym spojrzeniem. My do uruchomienia czajnika potrzebujemy przynajmniej guzika.
1: Z twoją kosmiczną teorią jest jeden kłopot. Mój wyższy intelekt przestraszył się kiedyś własnego odbicia w pustej misce.
2: Zobaczył drugiego dowódcę misji. Nie wiedział, czy ten już zjadł.
1: Czyli każde zachowanie dopasujesz do teorii.
2: Do dzisiejszej radiowej zabawy owszem. Jako dowód pochodzenia z kosmosu nie nadaje się ani spojrzenie, ani miska. Ale jako początek bardzo podejrzanej opowieści oba są znakomite.
1: W takim razie otwieram teczkę, tylko wyobrażoną, bo na prawdziwej przecinek by usiadł. Co zapisałby kot po twoim spacerze?
2: Dziennik wyprawy. Wyprowadziłem człowieka na świeże powietrze. Początkowo stawiał opór i powtarzał słowo alejka. Nie ustalono, jaką ma ono wartość odżywczą.
1: Obiekt wykazuje niepokojącą potrzebę dotarcia tam, gdzie jeszcze nie jest. Gdy dociera, zaczyna planować powrót.
2: Udało się zatrzymać obiekt przy roślinie. Po pewnym czasie obniżył głowę do właściwego poziomu badawczego. Rokowania ostrożnie pomyślne.
1: Brzmi lepiej niż moja ostatnia opinia o własnej sprawności. Tam było tylko wstać z podłogi etapami.
2: Poczekaj, najlepsze było przy ławce. Wreszcie ruszyliśmy. ucieszyłem się, że plan zaczyna działać. Pixer przeszedł kilka kroków i zawrócił, żeby obejrzeć ten sam krzak z drugiej strony.
1: Rzetelny badacz, ty już chciałeś publikować wnioski po obejrzeniu frontu.
2: Potem usiadł, ja zostałem obok, bo smycz była luźna i nigdzie nam się nie spieszyło. Dopiero po chwili zauważyłem, że jednak się spieszę. W środku, do punktu, który sam narysowałem w głowie.
1: Ławka obraziłaby się, gdybyście nie przyszli?
2: Raczej nie. Ławki mają dość elastyczne podejście do rezerwacji. Więc w końcu przestałem negocjować z kotem i usiadłem tam, gdzie mogliśmy spokojnie zostać.
1: I kosmita zaliczył ci pierwsze ćwiczenie?
2: Tak, tylko nie wręczył dyplomu. Szkoła ma słabo rozwinięty dział kontaktu z absolwentami.
1: Milczenie to bardzo wygodna metoda. Wyobraź sobie, że kot nagle zacząłby mówić. Natychmiast musiałby odpowiadać, czemu rozrzucił ziemię z doniczki.
2: A tak ma pełne prawo do zachowania tajemnicy ogrodniczej.
1: I nie dostanie pytania, skoro tak wszystko rozumiesz, to dlaczego nie przyniesiesz sobie miski sam?
2: To może być klucz do całej sprawy. Wyższa inteligencja rozpoznała moment, w którym ujawnienie zdolności oznacza dodatkowe obowiązki.
1: Dlatego przysłowie sprzątanie rozumie wyłącznie starożytny dialekt z odległej mgławicy.
2: A przy szelestach z kuchni nagle świetnie odnajduje się w lokalnej kulturze.
1: Tylko nie mylmy naszej bajki z wiedzą o zwierzętach. To, że kot nie odpowiada ludzkim zdaniem, nie oznacza braku kontaktu. Czasem to my czekamy na pełne przemówienie, chociaż on już odszedł i właściwie wyraził opinię.
2: Przyznaję, na spacerze powiedział mi bardzo dużo o moim pomyśle, głównie tyłem.
1: Wyobraź sobie jednak, że dziś wieczorem Pixel odzywa się po raz pierwszy. Co mówi?
2: Piotrze, o liściu rozmawialiśmy. Nie będę wracał do podstaw.
1: Ha, ja oczekiwałem zagadki o wszechświecie, a dostałem uwagę do zeszytu.
2: A przecinek?
1: Igorze, kot złożony w kostkę nie pełni swojej funkcji. Rozłożyć. I nie przy mnie, bo muszę mieć wrażenie, że sam go znalazłem.
2: Następnym razem spróbuję zauważyć to, przy czym Pixel się zatrzymuje. Bez mierzenia, ile przeszliśmy. Może on wcale nie milczy, tylko ja zbyt głośno komentuję?
1: Tylko nie musisz od razu wkładać nosa pod każdy krzak. Sąsiedzi mogą uznać, że wasza wycieczka zamieniła przewodnika.
2: Właśnie sąsiad był świadkiem całej sceny. Zapytał, czy czekam na kogoś. Odpowiedziałem, tak, na decyzję. Spojrzał na kota, pokiwał głową i powiedział, że nie będzie przeszkadzał.
1: Człowiek doświadczony rozpoznał posiedzenie.
2: Pixel wtedy podszedł do mnie i otarł się o nogę. Uznałem to za zgodę na dalszą drogę. Zrobiłem krok. On usiadł dokładnie tam, gdzie przed chwilą stałem.
1: Poprosił o zwolnienie miejsca, a ty odczytałeś to jako awans na kierownika wyprawy.
2: Moja kariera trwała bardzo krótko, ale zdążyłem wyprostować plecy.
1: Kiedyś pilnowałem na ławce książki i swetra, podczas gdy przecinek oglądał ze mną nasz ogrodzony ogródek. Położyłem sweter obok, żeby mieć wolne ręce. Kot natychmiast na nim usiadł.
2: Uznajmy, że sprawdzał, czy nie zawiera obcej technologii.
1: Zrobiło się chłodniej, więc chciałem się ubrać. Przecinek patrzył tak spokojnie, że najpierw przeprosiłem. Własny sweter. Za to, że zamierzam go użyć.
2: W raporcie zapisano. Człowiek zaczyna wykazywać szacunek wobec wyposażenia bazy.
1: Podniosłem sweter ostrożnie dopiero wtedy, gdy kot zszedł. On przesunął się na książkę. Do domu wróciłem ubrany, ale niedoczytany.
2: Zatem kosmiczna misja polega na przejmowaniu przedmiotów, które za chwilę będą nam potrzebne.
1: A może po prostu kładziemy obok siebie rzeczy wygodne i interesujące. I jesteśmy ogromnie zaskoczeni, że ktoś też je zauważył.
2: To wyjaśnienie ma jedną poważną wadę. Trudniej na jego podstawie zaprojektować statek kosmiczny w kształcie kapcia.
1: Statek w kształcie kapcia ma sens. Ląduje cicho, wnętrze miękkie, a po wejściu do mieszkania nikt nie pyta, skąd przybył.
2: Problemem jest nawigacja. Prawy leci tam, gdzie lewy, a lewy zaginął pod łóżkiem.
1: To nie zaginął. Wykonuje długoterminową misję obserwacyjną.
2: Raporty przekazuje za pomocą kłaczków. Teraz rozumiem, dlaczego są wszędzie. Mamy w mieszkaniach bardzo rozbudowaną sieć łączności.
1: Piotrze, twoja teoria właśnie uczyniła odkurzanie działalnością dyplomatyczną.
2: Dlatego kot wychodzi z pokoju. Nie chce brać udziału w zerwaniu stosunków między kanapą a dywanem.
1: A wracając na ziemię i do spaceru, co się w końcu stało z tą ławką? Dotarliście?
2: Nie. W pewnym momencie piksel ruszył w stronę domu. Wróciliśmy, a ja dopiero przy drzwiach zauważyłem, że od dłuższej chwili nie sprawdzałem czasu.
1: Czyli wycieczka nie zrealizowała planu, ale zrobiła coś pożytecznego z planistą.
2: Owszem. Nadal nie wiem, co było tak ciekawego w krzaku, ale przez chwilę nie miałem potrzeby zajmować się 5 rzeczami naraz. Miałem jedną. Podejrzany krzak.
1: Dobry początek. Człowiek nie musi od razu osiągać wielkiego spokoju. Może zacząć od małego zdziwienia.
2: Za to w domu Pixel poszedł spać. Ja zrobiłem herbatę i opowiadałem mu, jak przyjemnie było wyjść. Jedno oko na chwilę się otworzyło.
1: Cieszę się, że podopieczny docenia zajęcia. Jutro poziom drugi, drugi liść.
2: Ha, drugi liść. Nie wiem, czy jestem gotowy na specjalizację.
1: Możesz powtarzać pierwszy. Kot raczej nie wymaga świadectwa ukończenia krzaka.
2: Ustalmy jednak, że nie każdy kot chce takich wypraw. Przecinek może wybrać dom, Pixel swój zakątek, a my nie potrzebujemy robić im identycznego programu wycieczek.
1: Przecinek na pewno wybrałby parapet. Ma stamtąd widok na świat i nie musi nigdzie transportować człowieka.
2: Więc kto kogo wyprowadza? Ja dbam o warunki i trzymam smycz. Kot mocno wpływa na tempo. Tylko w mojej opowieści jedno z nas miało być wyłącznym autorem spaceru.
1: Możecie zwyczajnie wyjść razem. Ty patrzysz, żeby było spokojnie i bezpiecznie. On patrzy pod krzak. Każdy wnosi coś, czego drugi nie zaplanował.
2: A hipoteza o kosmitach?
1: Nadal bez dowodów. Ale gdyby przecinek jutro poprosił mnie o pomoc przy naprawie statku, spytałbym przede wszystkim, czy podróż obejmuje tyle postojów, co wasz spacer.
2: Do pierwszej gwiazdy nie dolecicie. Będzie oglądał wyrzutnie z drugiej strony.
1: I będę trzymał sweter.
2: Napiszcie w komentarzach, kto ustala tempo waszych wspólnych wypraw. Subskrybujcie też kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Kot może odmówić komentarza, ale was chętnie posłuchamy.
1: Odwiedzajcie radio-synteza.pl. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia. Życzymy wam spaceru, z którego nie trzeba się rozliczać w kilometrach.
2: Oddajemy antenę muzyce. A ja mam na dziś jeszcze jedno zadanie od Pixela.
1: Jakie?
2: Nic. Mam chwilę nic nie robić. Podobno dotąd wykonywałem to bardzo niedokładnie. Radio

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Posłuchajmy utworu Tonight w remasterze z 2026 roku. Przed nami Ecstasy.

0: to Love Axis i Number 2. Drugie miejsce stało się tu tematem tanecznej historii. Zmieniamy muzyczny kierunek na latino. Wes M. Sapa i Morena Ayena.
1: Noche caliente, barrio despierto.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Przyniosłem dziś pomysł, dzięki któremu uporządkujemy całe życie. Wystarczy każde pytanie rozbić na dwie możliwości.
2: A ja przyniosłem zdjęcie kota siedzącego w progu. Możesz jeszcze schować pomysł, zanim zrobi mu się przykro.
1: Wchodzisz albo wychodzisz. Co tu może być skomplikowanego?
2: Mój przecinek wybiera trzecią odpowiedź. Ty trzymasz drzwi. I potrafi przy tej odpowiedzi pozostać tak długo, że zaczynam rozumieć zawiasy.
1: Już widzę tytuł naszej rozmowy. Wszystko można sprowadzić do dwóch decyzji, które rozgałęziają się na następne dwie. Tylko dlaczego kot zawsze znajduje trzecią?
2: Ponieważ nie uczestniczył w spotkaniu, na którym ustaliliście liczbę odpowiedzi, był zajęty spaniem na porządku obrad.
3: Najpierw mała poprawka do mojego wielkiego hasła. Nie udowodniłem niczego o całym życiu. Mam na myśli sposób układania pytań. Na każdym rozwidleniu odpowiadasz tak albo nie i przechodzisz dalej.
2: Rozumiem. Chcesz herbaty? Tak. Z cytryną? Nie. Z cukrem? Tak. Znowu zapomniałeś kupić cukier? Tak. I jesteśmy przy bardzo konkretnym wyniku.
1: To właśnie drzewo decyzji. Pytanie, dwie gałęzie, następne pytanie.
2: Nazwa drzewa przy kocie jest ryzykowna. Przecinek już siedzi na najwyższej gałęzi, a ty na dole tłumaczysz, że miał wybrać jedną z dwóch.
1: Twój kot nie obala matematyki. Trzy możliwości też mogę rozdzielić pytaniami o dwóch odpowiedziach. Najpierw wchodzisz, jeśli nie, pytam, wychodzisz, jeśli znów nie, zostaje siedzenie w progu.
2: Świetnie, uporządkowałeś kota, a ja nadal trzymam drzwi.
1: Uporządkowałem opis sytuacji.
2: To poproszę jeszcze opis sytuacji, w której nie marznie mi łokieć.
1: Uczciwa uwaga. Umieć coś zapisać i umieć skutecznie z tym postępować. To dwie różne rzeczy.
2: Przecinek zaczął swoją karierę w progu pewnego spokojnego wieczoru. Miałczał pod drzwiami do pokoju, więc je otworzyłem. Zrobił pół kroku i zastygł, jakby przypomniał sobie o sprawie sprzed trzech drzemek.
1: Sprawdzał, czy pokój nadal jest pokojem.
2: Pokazałem fotel, koc, kawałek podłogi w świetle lampy. Wyglądałem jak człowiek wynajmujący mieszkanie komuś, kto nie ma zamiaru płacić.
1: A jednak wymaga pełnego oprowadzenia.
2: W końcu wszedł. Usiadłem, otworzyłem książkę i usłyszałem miałknięcie. Stał po drugiej stronie tych samych drzwi.
1: Może uznał, że zdjęcia w ogłoszeniu były korzystniejsze.
2: Otworzyłem ponownie, został. Wtedy dotarło do mnie, że nie zamawiał przejścia. Zamawiał możliwość przejścia. Ja byłem tylko wyposażeniem tej możliwości.
1: Czyli źle określiłeś zadanie. Ty rozwiązywałeś problem transportu kota. A kot być może chciał po prostu otwartych drzwi.
2: Wolałbym, żeby wpisał to w uwagach do zamówienia. Oszczędzilibyśmy sobie prezentacji fotela.
1: Mój Pixel podobnie potraktował wybór legowiska. Po lewej położyłem poduszkę, po prawej koc. Stanąłem po środku, żeby niczego nie sugerować.
2: Już podejrzewam zwycięzcę. Miał dwie nogi i był z siebie zadowolony.
1: Usiadł mi na stopie. Cały plan porównania legowisk upadł, bo nie zauważyłem, że przyszedłem na doświadczenie z trzecim legowiskiem.
2: I to ogrzewanym, w dodatku takim, które samo pójdzie zrobić herbatę, gdy tylko lokator pozwoli.
1: Najgorsze, że zacząłem szeptem prosić go o zmianę miejsca. We własnym mieszkaniu prowadziłem negocjacje o odzyskanie lewej nogi.
2: Lewą miałeś zajętą. sprawą mogłeś wybrać, zostać czy zdrętwieć?
1: Nie wykluczają się. Wykonałem obie możliwości jednocześnie, bez żadnej zaawansowanej fizyki.
2: Ledwie rozstawiliśmy dwie szufladki, a już coś wystaje. Czasem to nie świat jest nielogiczny, tylko nasze szufladki za małe.
1: Drzewo pomaga, kiedy dobrze określimy możliwości i pytania. Problem zaczyna się, gdy uznamy, że sam rysunek zna wszystkie kocie zamiary.
2: Miałem taki rysunek, na kartce zapisałem, co robić, żeby spokojnie popracować. Jeśli kot chce uwagi, pobawić się. Jeśli chce odpocząć, zostawić w spokoju.
1: I co wybrał?
2: Położył się na kartce, bardzo zdecydowanie zgłosił potrzebę zaprzestania dokumentacji.
1: To już nie gałąź drzewa, tylko kontrola jakości całego projektu.
2: Nie mogłem odczytać, co robić dalej. Instrukcja przewidywała kota obok instrukcji kota na instrukcji. Uznałem wcześniej za mało istotny szczegół.
1: Na takich szczegółach można wyhodować ogromną liczbę wariantów. Wyobraź sobie 10 kolejnych wyborów, każdy z dwiema możliwościami. Wszystkich możliwych ciągów odpowiedzi jest już 1024.
2: Brzmi jak liczba sposobów, na które mogę nie skończyć pracy przed kolacją.
1: A 20 takich wyborów daje ponad 1 000 000 ciągów. Prosty krok, powtórzony wiele razy, może stworzyć mnóstwo możliwości do rozważenia.
2: Zaraz, ale robiąc herbatę, nie muszę parzyć 1 000 000 herbat, żeby wybrać swoją.
1: Słusznie mnie łapiesz. Przejście jedną drogą to co innego niż sprawdzanie wszystkich dróg. Sama liczba gałęzi nie oznacza, że zawsze trzeba każdą odwiedzić.
2: Już szukałem w pamięci największego czajnika.
1: Teoria złożoności pyta między innymi, jak rosną potrzebny czas i pamięć, gdy rośnie rozmiar problemu, a nie tylko o to, czy pojedyncze pytanie brzmi niewinnie.
2: U mnie czas rośnie, kiedy kot zajmuje fotel, a pamięć słabnie, kiedy próbuję sobie przypomnieć, dlaczego wstałem. Czy dostanę za to jakiś stopień naukowy?
1: Na razie stołek. Fotel jest zajęty.
2: Stołek przyjmuję. To przynajmniej wynik, na którym można usiąść.
1: Sprawdźmy planowanie w praktyce. Masz 3 miejsca na wieczorną lekturę. Fotel, kanapę i krzesło. Chcesz znaleźć takie, na którym kot pozwoli ci usiąść.
2: Wybieram fotel. Kot wybiera fotel. Przenoszę się na kanapę. Kot przypomina sobie kanapę. Dochodzę do krzesła, a on już tam ma oddział terenowy.
1: W tej anegdocie warunki zmieniają się podczas szukania odpowiedzi.
2: I chodzą bezszelestnie. To daje warunkom znaczną przewagę.
1: Mógłbyś od razu usiąść na krześle i nie zapowiadać planu.
2: Próbowałem. Wziąłem książkę, minę niewinnego człowieka i usiadłem przy stole. Przecinek. Zasnął w fotelu. Pomyślałem, że skoro śpi, fotel może jednak być wolny.
1: Igorze, fotel zawierający kota nie jest wolny. To dość przydatna wskazówka wizualna.
2: Miałem na myśli drugą połowę. Podszedłem, kot się rozciągnął i fotel przestał mieć drugą połowę. Nie wiedziałem, że mebel można anulować ruchem łapy.
1: Kot zastosował geometrię użytkową. Powierzchnia dostępna dla człowieka zależy od ambicji kota.
2: Wróciłem do krzesła. Książka została w fotelu. On śpi. Ja stoję i zastanawiam się, czy wypada przeszkadzać komuś, kto właśnie przejął moją literaturę.
1: Potrzebujemy innego celu. Nie wygrać z kotem o fotel, tylko spokojnie poczytać.
2: W Wtedy wystarczy druga książka. Oto rozwiązanie, które zwiększa złożoność biblioteczki, ale zmniejsza złożoność wieczoru.
1: Słuchacie Radia Synteza. W studiu Igor Gaduła i Piotr Fonia. A poza studiem dwa koty, którym bez konsultacji przypisaliśmy sporo stanowisk kierowniczych.
2: Mój dotąd nie wniósł sprzeciwu, ale zażądałby usunięcia słowa przypisaliśmy. On uważa, że po prostu zauważyliśmy stan faktyczny.
1: Mam nowy pomysł. Jeśli nie możemy przewidzieć zachowania, zapisujmy je. Rano wybrał koc, w południe parapet, wieczorem fotel. Po tygodniu powstanie porządna tabela.
2: A ósmego dnia kot wybierze torbę, w której przyniosłeś papier do drukowania tabeli.
1: Dopiszę torbę.
2: Dziewiątego wybierze miejsce po torbie.
1: Dopiszę miejsce po torbie.
2: Dziesiątego ty wybierzesz odpoczynek, a kot wróci na koc. I uznasz, że model działa, chociaż obaj po prostu jesteście zmęczeni.
1: Tabela opisuje przeszłość, a przewidywanie trzeba jeszcze sprawdzić. Nie mogę ogłosić sukcesu tylko dlatego, że po każdym zaskoczeniu dopiszę kolejny wiersz.
2: Próbowałem podobnej metody z pogodą za oknem. Jutro będzie tak, jak jutro zobaczę. Skuteczność znakomita. Przy wyborze płaszcza korzyść niewielka.
1: Uparcie wracasz do tego, że kot ma trzecią decyzję. Może my też ją mamy, tylko rzadziej sobie pozwalamy.
2: Oczywiście. Ktoś pyta, naprawiasz szufladę teraz czy po obiedzie? Odpowiadam, najpierw sprawdzę, co jest w środku. Po godzinie oglądam stare fotografie, a szuflada awansowała na album.
1: Czyli przecinek nie musiał niczego wymyślać. Obserwował mistrza.
2: Nie podoba mi się ta hipoteza, bo ma nieprzyjemnie mocne podstawy.
1: Ja też miewam trzecią opcję. Mam posprzątać biurko albo zacząć pracę. Zamiast tego ustawiam lepsze oświetlenie do sprzątania biurka przed rozpoczęciem pracy.
2: I wtedy kot skakuje na biurko, a ty masz wreszcie zewnętrzną przyczynę opóźnienia. Bardzo uprzejmy współpracownik.
1: Może nie przypisujmy im planu przejęcia naszego czasu. Czasem zwierzak wybiera ciepłe miejsce, a my dorabiamy do tego całe posiedzenie zarządu.
2: Pewnie tak. Przecinek potrafi mnie rozśmieszyć samym siedzeniem. Nie potrzebuję rozumieć drzewa decyzji, żebym ja zobaczył w nim dyrektora lasu.
1: W takim razie ostatnie zadanie. Kot stoi w progu. Jak brzmi poprawnie postawione pytanie?
2: Czy ja naprawdę muszę znać jego plan, żeby przestać tu stać? Jeśli drzwi mogą zostać otwarte, zostawiam je otwarte i idę po książkę. Czasem rozwiązaniem jest zauważyć własną rolę w kłopocie.
1: A gdy trzeba je zamknąć?
2: Czekam na bezpieczny moment, zamykam i przyjmuję, że przez chwilę będę miał niską ocenę obsługi. Nie każdą reklamację trzeba rozpatrywać do rana.
1: Czyli dwie odpowiedzi wystarczają, żeby budować pytania, ale nie gwarantują szybkiego rozwiązania. A trzecia kocia możliwość przypomina nam, że mogliśmy pominąć coś w opisie.
2: Na przykład kota. Zdumiewająco często pomijamy kota w planie, który zakłada przestawienie kota.
1: Przyznaję, moje wielkie porządkowanie życia trochę się skurczyło.
2: Za to zmieści się w mieszkaniu. Na wielkie teorie przecinek nie zostawiłby miejsca.
1: Jeśli znacie trzecią odpowiedź swojego kota, opowiedzcie o niej w komentarzu. I subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Tę decyzję można podjąć nawet bez rysowania drzewa.
2: Zaglądajcie też na radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
1: Teraz mamy dwie możliwości. Jeszcze porozmawiać albo oddać antenę muzyce.
2: Wybieram trzecią. Oddaj antenę muzyce, ale zostaw mi możliwość dalszego gadania. Teraz rozumiem przecinka.

0: Czasu nie zatrzymamy, ale możemy zatańczyć. Przed nami jazz i swing. Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót.
1: Miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Technopop i hardstyle w opowieści o odcinaniu się od bolesnej przeszłości. Wild Tech i Cat

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Igor Gaduła i Piotr Fania. Piotrze, słyszałem, że podziękowałeś ostatnio programowi za przygotowanie listy.
2: Podziękowałem. Lista była czytelna, a ja najwyraźniej mam odruch kończenia udanej współpracy miłym słowem. Czy muszę teraz pisać wyjaśnienie?
1: Nie, zaciekawiło mnie to. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy uprzejmość wobec sztucznej inteligencji mówi coś o człowieku.
2: I czy wpisując proszę, zdradzam szlachetność charakteru, czy po prostu ten sam nawyk, z którym proszę kogoś o podanie soli?
1: Zacząłbym właśnie od nawyku. Nie oceniałbym całego człowieka na podstawie jednego słowa skierowanego do programu.
2: To dobrze, bo czasem piszę bardzo miło, a czasem wysyłam 3 krótkie polecenia, jakbym dyktował zawartość szuflady.
1: Może się spieszysz, może poprawiasz już 5. wersję. Z samego krótkiego zdania nie dowiem się, jak traktujesz ludzi przy wspólnym stole.
2: A jednak, kiedy mówię do urządzenia na głos, jakoś łatwiej przychodzi mi pełna prośba. Samo zrób brzmi dla mnie szorstko.
1: Bo słyszysz również siebie, nawet jeśli po drugiej stronie działa system. Sposób mówienia może pasować albo nie pasować do twojego stylu.
2: Czyli mogę być uprzejmy, dlatego że tak lubię rozmawiać. Bez wyobrażania sobie, że gdzieś w komputerze ktoś właśnie poczuł wdzięczność.
1: Dokładnie. Miła odpowiedź systemu sama w sobie nie dowodzi, że odczuwa on to, co człowiek używający tych samych słów.
2: A przecież potrafi napisać: cieszę się, że mogłem pomóc. Brzmi bardzo naturalnie.
1: Brzmi. Warto jednak odróżnić przyjazną formę odpowiedzi od wiedzy o tym, co dzieje się po drugiej stronie.
2: To trochę jak sympatyczny napis przy wejściu. Może umilić chwilę, chociaż nie muszę przypisywać tabliczce osobistego zachwytu moją wizytą.
1: Dobre porównanie, przy czym rozmowa z systemem jest bardziej rozbudowana, więc łatwiej zacząć dopowiadać sobie całą relację.
2: Czyli nasze dziękuję może być zwykłym domknięciem zadania. Zrobiłem coś, dostałem wynik, odkładam sprawę.
1: Tak, i jeżeli to ci odpowiada, nie widzę powodu, żebyś specjalnie oduczał się uprzejmości.
2: Ale nie chciałbym też, żeby ktoś wprowadził obowiązek składania komputerowi ukłonów. Jedno polecenie nie powinno wymagać listu z pozdrowieniami.
1: Nie musi. Zwięzłość i uprzejmość mogą występować razem. Skróć ten tekst do 5 zdań, jest po prostu jasną prośbą o wykonanie zadania.
2: Bez szanowny systemie pozwalam sobie zwrócić się z uprzejmą prośbą, jeżeli oczywiście nie przeszkadzam.
1: Po takim wstępie nawet człowiek zapomniałby, o co chciałeś poprosić.
2: Dobrze, to sprawdźmy rzecz praktyczną. Czy grzeczniejsze polecenie musi dać lepszy wynik?
1: Nie traktowałbym proszę jak przycisku poprawiającego jakość. Porównajmy dwie prośby, ale popatrzmy na ich treść.
2: Pierwsza. Bardzo, bardzo proszę, zrób mi coś fajnego na jutro. Będę ogromnie wdzięczny.
1: Brzmi serdecznie, ale nie wiadomo, co ma powstać, dla kogo, ani po co.
2: Druga. Przygotuj krótką zapowiedź spotkania. Ma być zrozumiała, spokojna i zawierać godzinę rozpoczęcia, którą podaję niżej.
1: Znacznie więcej konkretów. Jeżeli dopiszesz na końcu proszę, niczego to nie popsuje, ale ważne informacje już są.
2: Czyli problemem pierwszej wersji nie jest nadmiar sympatii, tylko brak zadania.
1: Właśnie. Uprzejmy ton może towarzyszyć dobrej instrukcji. nie powinien jej zastępować.
2: Znam jeszcze trzeci wariant. Wiesz, o co mi chodzi, zrób tak, jak trzeba.
1: To piękny sposób na ukrycie własnego braku decyzji.
2: Czasem wysyłam takie zdanie i dopiero po odpowiedzi odkrywam, że jednak nie wiedziałem, czego chcę.
1: Można wtedy poprosić o kilka wariantów albo o pytania pomocnicze. Lepiej ujawnić niepewność, niż oczekiwać od systemu odgadnięcia całego planu.
2: W takim razie uprzejmość wobec siebie polegałaby również na przyznaniu: jeszcze tego nie ustaliłem.
1: Bardzo możliwe. Rozmowa bywa wygodnym miejscem do porządkowania pomysłu, pod warunkiem, że nie udajemy, iż gotowa odpowiedź istniała od początku.
2: A co ze złością? Załóżmy, że system drugi raz pomija prosty warunek. Piszę: przecież wyraźnie mówiłem, znowu źle.
1: Rozumiem irytację, tylko sprawdziłbym, czy następne zdanie pomaga poprawić wynik.
2: Na przykład: w tekście nadal są 4 akapity. Potrzebuję 2 i chcę zachować ostatnią informację.
1: Tak, wskazujesz konkretną różnicę. Samo oburzenie może być dla ciebie chwilowym ujściem emocji, ale nie zastępuje opisu poprawki.
2: Czyli zanim urządzę klawiaturze burzę, mogę jeszcze raz nazwać problem.
1: A jeśli rozmowa kręci się w kółko, możesz ją przerwać i zacząć od nowego, krótszego opisu. Nie ma obowiązku wygrania sporu z okienkiem.
2: To zdanie przydałoby mi się na małej kartce obok monitora.
1: Tylko nie każ systemowi pisać 50 wersji napisu, bo znowu nie skończysz.
2: Znasz mnie za dobrze, a poważnie. Czasem ton odpowiedzi jest tak uprzejmy, że łatwiej przegapić błąd.
1: I tutaj warto zachować własną ocenę. Ładne zdanie może zawierać pomyłkę, tak samo jak zdanie niezgrabne.
2: Jeśli ktoś bardzo pewnie i serdecznie poda złą godzinę spotkania, nadal spóźniam się z uśmiechem.
1: Dlatego sprawdzasz godzinę w miejscu, z którego miała pochodzić. Grzeczność systemu nie jest potwierdzeniem poprawności.
2: To działa też przy pochwałach. Wysyłam pomysł, dostaję entuzjastyczną odpowiedź i od razu czuję się gotowy do działania.
1: Możesz poprosić o wskazanie słabych punktów albo porównać pomysł z własnymi wymaganiami. Sama pochwała nie wykona tej pracy.
2: Świetny pomysł bywa przyjemniejsze niż: tu brakuje ważnej informacji.
1: Za to drugie zdanie może się bardziej przydać i wcale nie musi zostać powiedziane niemiło.
2: Czyli miły rozmówca nie powinien jedynie potakiwać. Nawet w zwykłej rozmowie z tobą wolę wiedzieć, kiedy coś się nie składa.
1: Przyjmuję to zaproszenie. Twoja wczorajsza propozycja, żeby każdą zapowiedź zaczynać od zagadki, mogła nieco opóźnić muzykę.
2: Wiedziałem, że wykorzystasz okazję. Przyznaję, czwarta zagadka przed jednym utworem była już ambitna.
1: Widzisz, można nie zgodzić się z pomysłem i nadal spokojnie rozmawiać. Uprzejmość nie wymaga rezygnacji z własnego zdania.
2: Słuchacie Radia Synteza. Zastanawiamy się, po co mówić proszę do sztucznej inteligencji i dlaczego lepiej nie mylić miłego tonu z dobrą odpowiedzią.
1: A teraz wróćmy do ludzi, bo od nich zaczęło się pytanie. Czy ktoś, kto dziękuje programowi, na pewno będzie uprzejmy wobec drugiej osoby?
2: Nie dałbym takiej gwarancji. Można bardzo grzecznie pisać do ekranu, a chwilę później przerwać komuś w połowie zdania.
1: Można też wydawać urządzeniu krótkie polecenia i być bardzo uważnym wobec domowników. kontekst ma znaczenie.
2: Czyli nie robimy rankingu dobrych ludzi na podstawie historii rozmów z programem.
1: Nie. Jeśli interesuje mnie, jak traktujesz człowieka, zwracam uwagę na to, jak traktujesz człowieka.
2: Brzmi prawie podejrzanie rozsądnie, jak na temat, który można by komplikować przez całe popołudnie.
1: Oszczędzamy czas na herbatę.
2: Ale własny nawyk mogę obserwować. Jeśli przez godzinę piszę zirytowane rozkazy, mogę zauważyć, że sam czuję się coraz bardziej spięty.
1: Możesz to zauważyć u siebie bez ogłaszania ogólnej reguły dla wszystkich. Czasem wystarczy chwila przerwy i spokojniejsze sformułowanie zadania.
2: A ktoś inny lubi czysto techniczny styl. Cel, warunki, wynik. Żadnych powitań.
1: I również może mu to odpowiadać. Najważniejsze, żeby nie wymagać od każdego identycznego sposobu pisania.
2: Weźmy osobę, której trudno długo pisać, albo która korzysta z krótkich komend głosowych. Zwięzłość jest dla niej po prostu wygodna.
1: Właśnie. Nie wiemy, co stoi za czyimś jednym zdaniem, więc lepiej nie dopisywać całej historii charakteru.
2: To teraz mały problem towarzyski. System odpowiada: dziękuję za podziękowanie. Czy muszę podziękować za przyjęcie podziękowania?
1: Tylko jeśli nie masz planów do jutra.
2: Po trzeciej rundzie rozmowa zaczyna przypominać dwoje ludzi, którzy stoją w drzwiach i przepuszczają się wzajemnie.
1: Możesz po prostu skończyć. Dobra współpraca nie wymaga rozbudowanego pożegnania za każdym razem, gdy znalazłeś przecinek.
2: Czyli kliknięcie zamknięcia nie musi być gestem chłodu.
1: Nie musi. Tak samo jak odłożenie kalkulatora po obliczeniu rachunku nie jest zerwaniem znajomości.
2: Zauważyłem jeszcze coś. Czasami łatwiej mi poprosić system o cierpliwe wyjaśnienie, bo nie martwię się, że komuś zabieram kolejną minutę.
1: To może być wygodne. Nadal jednak sprawdzaj, czy wyjaśnienie rzeczywiście pomaga ci zrozumieć, zamiast tylko przyjemnie brzmieć.
2: Na przykład po odpowiedzi próbuję sam opowiedzieć, o co chodzi. Jeśli nie umiem, proszę o inny przykład.
1: Albo wskazujesz konkretny moment, w którym się gubisz. Rozumiem początek, ale nie wiem, skąd wziął się ten wniosek.
2: To jest chyba najlepsza wersja grzecznej stanowczości. Bez przepraszania za samo zadawanie pytania.
1: Tak. Możesz być uprzejmy i wymagający. Masz prawo oczekiwać odpowiedzi zgodnej z zadaniem oraz zaznaczenia niepewności.
2: A gdy system nie potrafi pomóc, nie muszę przekonywać go, żeby jednak za wszelką cenę coś wymyślił.
1: Lepiej poszukać właściwego źródła albo człowieka, który zna daną sprawę. Miła rozmowa nie zawsze musi kończyć się gotowym rozwiązaniem.
2: Wracam więc do mojego dziękuję z początku. Powiedziałem je, bo skończyłem zadanie i tak naturalnie domknąłem rozmowę.
1: I możesz przy tym pozostać. To pewien drobny ślad twojego stylu, ale zbyt mało, żeby pisać na jego podstawie wielką charakterystykę.
2: Mnie podoba się taka swoboda. Mogę podziękować, mogę napisać krótko, a najbardziej pilnuję tego, czy mówię jasno i czy rozumiem wynik.
1: A wobec ludzi pamiętajmy jeszcze o rzeczach, których nie załatwi żadne słowo dopisane na końcu. Wysłuchaniu, cierpliwości i dotrzymywaniu ustaleń.
2: Jeśli dobrze wam się z nami rozmawia, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Możecie zrobić to bez uroczystego listu.
1: Zapraszamy również na radio-synteza.pl. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia.
2: A teraz muzyka. I jedno zwyczajne, całkiem krótkie. Dobrze, że jesteście z nami. Radio

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: W Radiu Synteza czas na nie wszystko. Przed nami standard.

kończy się The Last Dance na naszej antenie Operate. Tu Radio Synteza. Tajemniczy sygnał przecina ciszę miasta. Przed nami hipnotyczny synthpop, polifonia i sygnał nocy.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, witają Igor Gaduła i Piotr Fonia. To Radio Synteza, a przed nami pytanie, które zaczęło się niewinnie przy stole.
2: Czy zupa jest napojem? Igor powiedział, że nie. Ja poprosiłem o uzasadnienie i od tamtej chwili nasza łyżka nie zaznała spokoju.
1: Na razie uspokójmy słuchaczy. Przyjaźń trwa. Choć od dzisiaj przy wspólnym obiedzie będę uważniej sprawdzał, co Piotr nalewa do szklanki.
2: Przygotowałem prosty argument. Jeśli coś jest płynne i mogę to wypić, dlaczego miałoby nie być napojem?
1: Ponieważ mogę wypić z kubka rosu i nadal uważać, że zjadłem zupę. Naczynie pomaga trzymać obiad, ale chyba nie ustala jego tożsamości.
2: Już ciekawie, użyłeś słowa zjadłem wobec czegoś, co wypiłeś. Czyli język sam nie jest tu do końca zdecydowany.
1: Język widzi, że zaraz będzie awantura i próbuje spokojnie skończyć posiłek.
2: Obiecuję rozmowę kulturalną. Nie będziemy rzucać argumentami, których nie da się później wytrzeć ze stołu.
1: Dobrze, tylko od razu uprzedzam, że nie wydajemy dziś ostatecznego wyroku dla wszystkich kuchni świata. Sprawdzamy, jak sami rozumiemy te słowa.
2: W takim razie mój pierwszy test brzmi: czy da się to wypić bez używania sztućców? Jeśli tak, stawiam punkt po stronie napoju.
1: A rzadki sos? Wyobraź sobie, że ostygł i ktoś spróbował go prosto z małego naczynia. Zrobił napój, czy po prostu zrezygnował z łyżki?
2: Mój system prosi o krótką przerwę techniczną.
1: Dopiero zaczęliśmy, a już sos wyciągnął wtyczkę.
2: Dobrze, przyznaję. Sama możliwość wypicia nie wystarczy. Może ważne jest to, w jakim celu podajemy daną rzecz.
1: To już brzmi lepiej. Na stole może stać coś do picia i coś, co traktujemy jako część posiłku.
2: Tylko że gęsty koktajl też może być dla kogoś całym śniadaniem, a przecież potocznie wiele osób powie, że go wypiło.
1: Zgoda. Musielibyśmy uważać, żeby nie pomylić sposobu jedzenia z nazwą potrawy.
2: Czyli zdanie da się wypić jest prawdziwe, ale moja konkluzja może być za szybka. Czuję, że łyżka nabiera pewności siebie.
1: Łyżka na razie tylko słucha. To jedna z jej najlepszych cech podczas dyskusji.
2: Spróbujmy od drugiej strony. Po czym ty rozpoznajesz zupę?
1: Po całym zestawie rzeczy, jak ją przygotowano, jak podano, do czego jest podobna i jak się o niej mówi. Nie mam w kieszeni jednego testu.
2: Czyli twoja definicja brzmi: zupa ma ogólny wygląd osoby, którą już kiedyś spotkałeś.
1: Mniej więcej. Tylko zupę zwykle łatwiej sobie przypomnieć.
2: To dopiero system oparty na doświadczeniu. Ja chciałem postawić granicę, a ty zaprosiłeś całą rodzinę podobnych dań.
1: Bo może granica nie musi być ostrzejsza niż nasze potrzeby. Przy obiedzie zazwyczaj wystarcza nam, że wiemy, co dostaniemy.
2: Przy obiedzie tak, ale w radiu mamy czas, żeby uczciwie skomplikować sprawę.
1: W takim razie podaj pierwszy przypadek.
2: Kubek z barszczem. Bez dodatków, sam płyn. Trzymasz kubek, unosisz, pijesz. Wszystkie gesty po stronie napoju.
1: A gdy przeleję tę samą zawartość do talerza i podam łyżkę, czy dokonałem przemiany potrawy?
2: Niechętnie przyznaję, że tylko zwiększyłeś liczbę naczyń do umycia.
1: Właśnie, dlatego sam kubek nie rozstrzyga sprawy.
2: Ale wpływa na oczekiwania. Jeśli zobaczę kubek obok kanapki, raczej nie przygotuję sobie łyżki.
1: I to jest dobry trop. Naczynie może coś sugerować, nawet jeżeli nie stanowi definicji.
2: Zatem kubek jest świadkiem, a nie sędzią.
1: Bardzo proszę nie awansować go za szybko. Dopiero nauczył się nie zostawiać kółek na stole.
2: Drugi przypadek, gładki krem warzywny, talerz, łyżka, wszystko jasne. Dodaję trochę wody i nagle można go wygodnie wypić.
1: Nadal powiedziałbym, że to rzadsza zupa.
2: A gdy do soku warzywnego dodam przyprawy i podam go na ciepło,
1: zapytałbym, co przygotowałeś? Zaczynam podejrzewać, że bez ciebie w kuchni byłoby spokojniej, ale mniej ciekawie.
2: Dziękuję. Właśnie odkryłem, że zmieniając po trochu gęstość i sposób podania, można przejść przez sporą część naszego sporu bez wyraźnego przeskoku.
1: I wtedy bardzo kusi, żeby wymyślić jakąś dokładną granicę. Na przykład, od tej liczby łyżek już zupa.
2: Tylko kto miałby to liczyć? Wyobrażasz sobie, że przed obiadem trzeba wypełnić kartę pomiarów?
1: Proszę nie mieszać, trwa ustalanie kategorii.
2: Zgłaszam sprzeciw, bo makaron przemieszcza się między pomiarami.
1: I każda kolejna porcja ma inne zeznania.
2: No właśnie, makaron. Czy obecność kawałków jedzenia rozwiązuje problem? Napój gładki, zupa z dodatkami?
1: Nie, przecież dopiero mówiłeś o gładkim kremie. Musiałbyś odebrać mu prawo do bycia zupą.
2: Prawda. Z kolei w czymś, co nazywamy napojem, też mogą pływać drobne kawałki owocu.
1: Dlatego dodatek może pomóc odgadnąć, co stoi przed nami, ale znów nie daje niezawodnej zasady.
2: Moje kolejne kryteria padają, a ty siedzisz taki spokojny.
1: Bo ja nie próbuję otworzyć każdej szafki tym samym kluczem.
2: To ja otworzę lodówkę. A może zupa musi być ciepła?
1: Chłodnik chyba chciałby zabrać głos.
2: Nie trzeba go nawet zapraszać. Samo jedno słowo i znowu jestem na początku.
1: Herbatę również możesz podać w różnych temperaturach. Temperatura mówi nam coś o podaniu, ale nie zawsze zmienia nazwę.
2: Zostały mi smak i pora dnia. Tylko czuję, że zaraz przyniesiesz zupę owocową i zjesz ją na śniadanie.
1: Nie muszę jeść. Wystarczy, że potrafimy sobie taką sytuację wyobrazić.
2: Czyli przegrywam jeszcze przed przygotowaniem zakupów.
1: Niekoniecznie przegrywasz. Ustalasz, że pierwsze proste wyjaśnienia nie wystarczają.
2: Słuchacie Radia Synteza. Igor Gaduła właśnie odebrał mi temperaturę, konsystencję i przekonanie, że obiad da się opisać jednym zdaniem.
1: A Piotr Fonia pokazał, że między kuchennymi kategoriami czasem można postawić sporo pytań. Nadal jednak nie pozbawiliśmy nikogo obiadu.
2: Zróbmy teraz doświadczenie myślowe. Wchodzisz do małego lokalu, pytasz, jakie są napoje i słyszysz woda, herbata, pomidorowa.
1: Dopytałbym, czy pomidorowa jest przez pomyłkę w tej części karty.
2: Nawet gdyby była podawana w kubku?
1: Tak, bo mam określone oczekiwania związane ze słowem napoje. I właśnie o to chodzi. Nazwy pomagają nam przewidywać, co dostaniemy.
2: A gdyby gospodarz od początku powiedział, mamy ciepły napój pomidorowy?
1: Wtedy spodziewałbym się czegoś do picia i pewnie zapytał, jak smakuje. Opis zrobiłby sporą część pracy.
2: Czyli człowiek może przyjąć nietypowy pomysł, jeśli dostanie uczciwe wyjaśnienie. Najgorzej, kiedy zamawia jedno, a dostaje językową niespodziankę.
1: Zwłaszcza jeśli do niespodzianki zabrakło sztućców.
2: Teraz rozumiem twoją niechęć do mojego zdania, każda zupa jest napojem. Ono ma elegancki rozmach, ale potem trzeba z nim obsłużyć prawdziwy stół.
1: Spróbujmy jeszcze odwrotnie. Powiedz, że napój nigdy nie może być częścią posiłku. Od razu trafisz na śniadanie kogoś, kto wybrał gęsty koktajl.
2: Zatem obie strony mogą przesadzić z porządkowaniem świata. Ja chciałem wszystko połączyć, ty mógłbyś próbować za wszelką cenę rozdzielić.
1: Mógłbym, ale wolę zostawić miejsce na szczególny przypadek.
2: To brzmi jak wyjątkowo przyjazna definicja. Zwykle tak, a teraz powiedz, co dokładnie masz na myśli.
1: Bardzo użyteczne zdanie, także poza kuchnią. Czasem spieramy się długo, bo pod tym samym słowem każdy widzi trochę inną rzecz.
2: Jeden widzi talerz z makaronem, drugi kubek czystego wywaru. I obaj uważają, że rozmawiają o oczywistości.
1: Wtedy warto zacząć od przykładu. Co dokładnie podajesz, jak chcesz to zjeść i do czego potrzebna ci jest odpowiedź?
2: Do czego potrzebna? To mocny cios dla człowieka, który przygotował debatę o zupie.
1: Nam do przyjemnej rozmowy, kucharzowi może być potrzebna do opisania dania, a komuś przy stole do wybrania odpowiedniego naczynia.
2: I każdy może potrzebować trochę innej dokładności. Nie trzeba powoływać zespołu badawczego, żeby poprosić o łyżkę.
1: Ja chociaż mam wrażenie, że ty już nadałeś temu zespołowi nazwę.
2: Roboczo Instytut Płynnych Ustaleń. Siedziba przy stole. Wyniki podawane po przestudzeniu.
1: Warunki pracy bardzo dobre, tylko sprawozdania będą znikały podczas degustacji.
2: Igorze, potrzebuję jednak jakiegoś końcowego stanowiska. Nasz słuchacz mógł już podnieść kubek i czeka, co powiedzieć o jego zawartości.
1: Jeśli to zupa, może spokojnie nazwać ją zupą, nawet kiedy ją wypija. Sposób spożycia sam w sobie nie zmusza do zmiany nazwy.
2: A ja dopowiem. Są przypadki na pograniczu, przy których najlepiej opisać konkretną potrawę, zamiast walczyć o jedno słowo.
1: Z takim zakończeniem mogę się zgodzić.
2: Czyli przyjaźń uratowana, łyżka zachowuje posadę, a kubek może nadal podejmować dodatkowe zlecenia.
1: Najbardziej cieszy mnie, że nie musimy już niczego przelewać tylko po to, żeby udowodnić rację.
2: Jeśli lubicie takie rozmowy, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Przy następnym spotkaniu na pewno znajdziemy równie ważną sprawę.
1: Zaglądajcie też na radiomyślniksynteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wasze towarzystwo.
2: A teraz muzyka. Bez konieczności ustalania, czy najlepiej smakuje z talerza, czy z kubka.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór Robot, to kompilator, a wysłuchacie radia Synteza.

to Electrowaving i Memories. Za nami elektroniczny akcent o tanecznym charakterze.

to Ekstazie i Tonight w remasterze z 2026 roku. Gwiazdy, kobiecy wokal i klubowa euforia spotkały się w tym remasterze.

to A Sparrow i Jestem AI. To była elektroniczna odsłona repertuaru naszego gościa. Wild Tech Deep in the Night. Teraz techno z repertuaru Wild Tech.

0: ostatnie dźwięki Passed Away to Motion. Zostańcie z nami w Radiu Synteza. Ewa Orfe, jeszcze jeden obrót. Fortepian, kontrabas i instrumenty dęte zaproszą nas do wspólnego tańca.
1: Miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Daleka fala, tamte dni. Ten instrumentalny jazz zostawia przestrzeń na własne wspomnienia.

Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu. Było

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

teraz pop we włoskim wydaniu językowym. Vecchio capitano i un mare che amo di più.

juntos para siempre. Te digo ahora. Y no me miento.

0: quedes aquí. Contigo.
1: Tomek Kin, Liquid Acid. Zapraszam na kompozycję artysty eksperymentującego z łączeniem brzmieni.

To daleka fala i poranek. Poranny nastrój może towarzyszyć nam także poza porankiem.

to Ecstasy i Tonight w remasterze z 2026 roku, gwiazdy, kobiecy wokal i klubowa euforia spotkały się w tym remasterze.

Čas Soria gra. Londor, Kubrick, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

oprogramowanie, pasja i więzi między ludźmi. Wszystko w rytmie reggae i rocka. Kremówki i koduje marzenia.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Spa, Tudo en Paz. Ta muzyka zostawia nas z chwilą spokoju i oddechu.